0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szłam na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Transin. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tyk.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: coś już tego czekania wreszcie jest. Piątek, dzień dobry Polsko, tu RMF Max.
1: Piątek jak piątek, ale dzisiaj jest Europejski Dzień Sąsiada. Proszę pana.
0: I sąsiadki też.
1: Też.
0: Jeżeli kiedyś wybuduje się między nami ścianę, to tylko dlatego, żebyśmy mogli być sąsiadami. Asia Mełu, Zirek Jakówek.
1: Dzień dobry. Okay.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. No i czego nam trzeba więcej, żeby dobrze zacząć piątek? Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Świetna wiadomość od sąsiadów. Na pewno się przyda. Świetna wiadomość od sąsiadów z za małej wody.
0: Tak?
1: Mniej niż 5% Szwedów pali papierosy.
0: Nie no, brawo! No, duży sukces.
1: Znaczy jedną ręką tego klaszczę, bo drugą sobie pakuje snusa. Bo oni tego snusa właśnie wymyślili. Pozdrowienia dla pierwszego snusa Rzeczpospolitej.

0: hity na maksa i najwięcej informacji z regionu macie u nas o 6 za parę chwil w RMF Max.
1: I straszna wiadomość ze świata, bo zagraniczni dziennikarze wybrali Sopot jako idealne miejsce na wakacje dla tych, którzy nie chcą spędzać lata w upale.
0: Faktycznie straszne, ale jest szansa, że mimo wszystko słońce nad Bałtykiem jednak będzie. RMF Max.
2: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na flash w RMF Max Mazowsze. Potrącone dziecko w Mławie. Jak dowiedziała się nasza redakcja, trwają intensywne prace policji nad ustaleniem szczegółowego przebiegu wydarzenia, które doprowadziło do potrącenia 8-letniej dziewczynki na ulicy Spółdzielczej. Do zdarzenia miało dojść w środę w okolicach 19. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący Skodą 39-letni mężczyzna nie zauważył przebiegającego przez jezdnię dziecka. Dziewczynka znajdowała się na drodze sama, bez opieki osoby dorosłej. Pierwszej pomocy poszkodowanej udzieliła przypadkowe osoby. Kierowca Skody był trzeźwy. Ranne dziecko zostało przewiezione do szpitala w Olsztynie. Ten problem trudno zauważyć, a konsekwencje mogą pojawiać się do końca życia. Kleszcze atakują w lasach, parkach, a nawet na trawnikach. Koniec maja i początek czerwca to szczyt ich aktywności. W powiecie ciechanowskim sanepid odnotował do tej pory 11 przypadków ukąszeń. A jak było w poprzednich latach? Nasz reporter Kamil Puternicki rozmawiał o tym z Agatą Jabłońską, kierownikiem sekcji epidemiologii w ciechanowskim sanepidzie. Posłuchajcie, co mu powiedziała.
3: Patrząc na te ostatnie lata i statystyki, to jak to wyglądało? Czy jest jakiś czynnik, który wpływa na to, że tych ukąszeń jest więcej lub mniej?
4: Być może wzrost temperatury takiej całorocznej ma większe znaczenie, jeśli chodzi o aktywność kleszczy. Natomiast ewidentnie w roku 2025 było więcej zachorowań w stosunku do lat uprzednich, bo odnotowaliśmy 82 przypadki boreliozy, a na przestrzeni lat wyglądało to troszkę inaczej, może bywały wzrost.
2: Sezon na kleszcze trwa do listopada. Nowo wybudowany most na ulicy Augustiańskiej w Ciechanowie ma już swoją patronkę. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o nadaniu przeprawie przez Łydynię imienia Apolonii Szczęsnej. To ceniona lokalna malarka i założycielka szkoły malarskiej imienia Jana Matejki, która miała swoją siedzibę przy ulicy Augustiańskiej. Nadając przeprawie imię Apolonii Szczęsnej, radni chcieli symbolicznie połączyć nowoczesną infrastrukturę z bogatą historią i kulturą miasta. A nie tylko most w Ciechanowie może pochwalić się nową nazwą. W tym tygodniu w życie weszła uchwała Mławskiej Rady Miasta, nadająca nazwę ulicy położonej na wschód od ulicy Podbórnej. Przedstawiciele mieszkańców podjęli decyzję, że od teraz ten odcinek drogi będzie nosił nazwę ulica Dębowa. Zapisy uchwały przejętej pod koniec kwietnia weszły w życie dopiero teraz, bo musiało upłynąć 14 dni od opublikowania aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ciechanów lato powitać chce 5 koncertami w plenerze. 20 czerwca w ramach Dni Ciechanowa na Błoniach Zamkowych usłyszycie m.in. Bledkę, Zalię i Kult. Wstęp na koncerty jest bezpłatny, a miejskie władze przypominają, że tego samego dnia uzdolnieni ciechanowscy uczniowie odbiorą od prezydenta miasta nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne, a na Błoniach ustawiona zostanie strefa gastronomiczna i rekreacyjna. Więcej szczegółów na stronach miasta.

0: Dziękujemy ci za Alexa Warrena, bo dzięki tobie pobudki o 6:09, a właściwie dzięki niemu pobudki o 6:09 są trochę łatwiejsze.
1: Jak chcecie komuś podziękować za przyjemne pobudki, zawsze możecie podziękować
0: tak,
1: RMF Max.
0: Oczywiście, możemy przy was krzyczeć o Boże, kiedy tylko chcecie, z dowolnie wybranym akcentem, może być o Boże radosne, o Boże!
1: Tak, wszystkie o Boże obsługuje Irek, umówmy się, dobrze?
0: Negocjacje z Asią trwają.
1: Nie.
0: A przepraszam, Asia Meus, dzień dobry Polsko, ja jestem na tak, Irek Jakubek. Siemano, rano. Dobre wiadomości, słuchajcie, dobre wiadomości z płonących lasów na Mazowszu. Strażacy już prawie opanowali ten pożar. Kto chce być na bieżąco, niech słucha Flesza, RMF Max, bo oprócz wiadomości z regionu, z Polski, ze świata, mamy dużo newsów sportowych.
1: No bo dzisiaj mecz na szczycie. Dzisiaj Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet na turnieju o pięknej nazwie Poland Garros.
0: O, turniej Polanda Garrosa. No wreszcie, doczekaliśmy się. Hej! Zatem, drodzy państwo, do hymnu.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Hymn jak hymno, język się przynajmniej zgadza.

0: Beautiful, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tak będzie, bo zbliża się weekend, bo dzisiaj już jest piątek.
1: Aha.
0: I co z tego, że jest 19 po 6?
1: No co? Jest 19 po 6, 19 stopni będzie już niedługo. Świat będzie piękniejszy, choćby ze względu na to, że szykuje się wielki sprzedażowy powrót.
0: O.
1: Wraca mleko w szklanych opakowaniach. Na razie mleko, potem kefiry i śmietana.
0: Naprawdę?
1: Tak, portal spożywczy pisze: ludzie, szykujcie się na rewolucję. Mleko w szklanych opakowaniach.
0: Super, ja pamiętam mleko w szklanych opakowaniach w takim koszyczku pod drzwiami.
1: Słuchajcie, ta wiadomość nic nie znaczy, jeśli chodzi o wiek Asi. Asia to widziała w filmie, bardzo starym filmie. Nie, to właśnie to tak. Ej, Aśka, 20...
0: Śniło mi się, że piłam z butelki.
1: O, dokładnie,
0: no właśnie, tak!
1: Tak było. 20 minut po godzinie 7.
0: 6. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Single Ladies. Ten numer lubią nawet mężatki słuchające RMF Max 28 minut przed godziną 7.
1: Prawda. Lubimy też ceny ceny na pylonach dzisiaj na stacjach.
0: Czym?
1: Pylon to się tak nazywa, nie?
0: Pylon jest.
1: A nie?
0: No nie, no chyba.
1: No chyba tak.
0: Chyba tak, ja ci
1: jak
0: wierzę.
1: Jak nie, to mnie popraw.
0: Wyświetlacz.
1: Taniej dzisiaj na stacji. Benzynka 6,16 za litr, 95, a dieselek 6,37. Równie przyjemne.
0: I do 15 czerwca taka sytuacja. Max.
1: Lona. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Saint.
1: Moja ulubiona damska reprezentacja Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max.
2: I moje ulubione cztery wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki będą dzisiaj rozdawane w tym programie. Wygrałam.
1: Już wiecie. Już wiecie, kto ma lepiej. Ale piątek przynajmniej jest dla wszystkich. 7:21.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą,
16: przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
17: Harmonizer.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Kategoria weekendowe powiedzenie. Ale o co chodzi? O co się chodzi w salach przed momentem 11 minut i godzina... Nie, przepraszam, tak nie można. 11 minut i godzina 7. Rewolucja zakupowa, dziewczyny, chłopaki, świat się zmienia na naszych oczach.
1: Zmienia, raczej wraca do tego, co było, bo galerie wracają do swoich korzeni i znów mają stać się miejscem, w którym robimy zakupy. Ludzie zmienili podejście, teraz do galerii handlowej idziemy po to, żeby kupić rzeczy, a nie po to, żeby przeżyć jakiś experience, czyli pospacerować, zjeść, spotkać się ze znajomymi, zobaczyć coś fajnego. Idziemy po to, żeby kupić i kropka.
0: Czyli stajecie się mężczyznami. Po prostu idziecie, kupujecie, wychodzicie. Asia, odważne pytanie z mojej strony. Można? Odpowiedz.
1: Trzeba.

0: Domyślam się, dziewczyny, łezka wokół zakręciła przy tym numerze, to spokojnie, nie tylko wam. Też się wzruszyłam.
1: To była Katy Perry w RMF Max, 5 minut i godzina 7. Słuchasz Maxa, jesteś na bieżąco. Co z pożarem na Mazowszu? Wszystkie cenne wiadomości za parę chwil. Kierowcom od razu przypominamy, Krajowa 50 w sprawie tego wydarzenia właśnie teraz wyłączona z ruchu. Na szczęście nie na całym odcinku, gdzie konkretnie będziemy mówić za moment.
2: Reklama. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze i sprawdzone informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry, zapraszam na flash. Od kilkunastu godzin na Mazowszu trwa walka z pożarem lasu w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. To kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął ponad 100 hektarów. W tej chwili w akcji bierze udział ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych, 4 samoloty lasów państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem.
1: Relacjonował Michał Radkowski. W związku z pożarem kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Objazd prowadzi przez wojewódzką 637 oraz drogi lokalne. Rosyjski dron spadł na dach bloku w Rumunii. Są ranni. Na ten moment wiadomo o dwóch osobach. Do incydentu doszło w mieście Gałacz, tuż przy granicy z Ukrainą. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Rząd dopina kontrakty. Wystartowały zakupy z programu SAFE. Podpisano już pierwsze umowy, a chodzi o dostawy sprzętu wojskowego. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź, i ona pada często, jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. W ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: 4 godziny, 43 minuty trwała walka Huberta Hurkacza na korcie w Paryżu. Polskiemu tenisiście niestety nie udało się pokonać Francesa Tiafoe. Wynik spotkania 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. A Polak kończy przygodę z wielkoszlemowym Roland Garros. Natomiast świetne starcie ma za sobą Maja Chwalińska. Polka wygrała 6-4, 6-0 z Elise Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju. Tymczasem niespodziewanie odpada Jannik Sinner. Włoch prowadził z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo, ale ostatecznie Polak. Z kortów przenosimy się jeszcze na koszykarski parkiet, bo w półfinale Orlen Basket Ligi za stal Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 85-83.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś na termometrach 17 stopni w Suwałkach, 18 to Białystok, ale już 20 w Trójmieście, do 23 stopni zobaczymy dziś w Katowicach, no i 25 Wrocław, 26 Zielona Góra, bardzo przyjemne wartości, natomiast no, są takie miejsca jak na przykład Suwalszczyzna, gdzie pojawi się deszcz, tam będzie pochmurno przez cały dzień, ale reszta Polski ma się kąpać w słońcu. Co z jutrem? Do 24 stopni maksymalnie i może zagrzmieć nawet.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Jeszcze więcej słońca w muzyce. Bardzo proszę, nazywamy się RMF Max i za chwilę gracie u nas od 300, prawie 4 po 7.

0: Szykujcie się na najlepszy piątek. Takiego, jakiego w tym tygodniu jeszcze nie było. 10 po 7 to jest RMF Max. Witamy Was z radością. Asia Meus, Irek Jakubek, ciesząc się, że wybraliście Maxa o poranku.
1: Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie kadry do Wrocławia tanimi liniami. Rejsowym samolotem.
0: Zostawił swojego prywatnego jeta.
1: Tak, wsiadł normalnie do taniego samolotu na pierwsze miejsce, żeby mieć dużo miejsca na nogi. No i przez cały lot musiał podpisywać koszulki, robić sobie zdjęcia i się ładnie uśmiechać.
0: To akurat super, super. Na tanimi liniami to zaskoczył wszystkich. No, skończyły się pieniądze na kontrakcie od Barcelonki. Zapraszamy do Biedronki. Może. 300 na wszystkie wasze zakupowe przyjemności.

0: skoro tak nam każą powiedzieć, to tak powiedzmy hello, hello. W piątek, 20 minut po siódmej, tu hity na maksa w RMF Max.
1: Dzień sąsiada jest dzisiaj w kalendarzu. Żeby wygrać 300, trzeba napisać jednym słowem prawdę o swoim sąsiedzie.
0: Jak nie o tym, to możecie o tym z drugiej strony ulicy, jak ten pierwszy wam nie pasuje. Wybierzcie sobie sąsiada, którego chcecie i napiszcie jedno słowo, które dokładnie tego sąsiada albo sąsiadkę. Opisuje.
1: SMS-owo na 3001, wiadomość bez żadnych dodatkowych opłat. I proszę nie marudzić, że nie macie dobrych sąsiadów, bo dzisiaj także ten zły sąsiad może wam pomóc wygrać 300 zł. Czyli jednak nie taki zły ten sąsiad. No. Jednym słowem, określenie, które do niego najlepiej pasuje, ładujcie teraz SMS-kiem na 3001, a 300 dla was już przygotowane.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na Maxa.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Firana. Baran, pomocny, gburek, monitoring.
1: Degustator półłysy albo sexy i to jest o panu sąsiedzie.
0: Bo dzisiaj w Dzień Sąsiada wszystkie fajne rzeczy o waszych sąsiadach. I niefajne też. Piszecie na 3001, by się z nami spotkać, tak jak to zrobiła Magda. Siemano, rano, cześć Magda.
2: Dzień dobry, witam.
0: No cześć, takie najbardziej pasujące w Dzień Sąsiada określenie do twojego sąsiada bądź sąsiadki.
2: Tak, złodziejka piłek.
0: Złodziejka piłek.
1: Najgorzej.
0: 300 na piłki, na co tylko chcesz. Z pozdrowieniem dla sąsiada również. Do wygrania w tej zabawie, w której to ty będziesz decydować, kto ma bliżej w Dzień Sąsiada do miejscowości sąsiadki.
1: Tak,
0: sąsiadki.
1: Mamy taką miejscowość w sąsiadki. Polsce i właśnie tam cię zabieramy razem z nami. Odpowiadasz tylko imieniem, jak dobrze odpowiesz, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabierzemy.
0: O, niestety. Kto ma bliżej do sąsiadek? Asia czy Irek? Ja jadę z miejscowości Płotki, bo to sąsiadki z Zapłotku.
1: A ja jadę z miejscowości Płotkowo.
0: Płotkowo, bo są z Zapłotkowa. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy
2: Asia.
0: Asia, Irek.
1: Irek ma bliżej.
0: Cholera, 200 ma
1: znakomicie. Zapamiętaj to uczucie. Ja teraz jadę do miejscowości sąsiadki z całowania.
0: Całowania, a ja ze zdrady, bo tak, tak to się czasem
1: właśnie
0: kończy.
1: Właśnie, kto ma bliżej? Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Dobrze! Trzecie pytanie do miejscowości sąsiadki. Irek jedzie z miejscowości Pieski.
0: Pieski, a Aśka wybrała kotki.
1: Kto ma bliżej?
0: Pieski czy kotki? Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Brawo!
0: Brawo, brawo, brawo! Jedyną osobą, którą nie cieszy twoje zwycięstwo, jest ta złodziejka piłek.
2: Na pewno.
0: 200 na piękny piątek, super weekend. Pozdrowienia!
2: Dzięki.

0: 19 minut i 8. I hity na maksa, które łączą pokolenia, bo i Faithless, i Bibi Rexa. Jak dobrze. Tu wstawaj, nie udawaj. W RMF Max.
1: A teraz nasz ulubiony system kaucyjny i problem przy recyklomatach. Bo się coraz częściej zdarza, że dużo ludzi stoi i czeka, bo te recyklomaty okupują zawodowi zbieracze butelek. A wiecie, oni mają duży wór, no i to trwa.
0: Bez marudzenia, słuchajcie, jest prosty sposób, jak poradzić sobie z kolejkami przy recyklomacie.
1: Tak?
0: Trzeba postawić kolejkomat. Obok.
1: Big break.
0: Od tego mnie masz. Od tego też.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
14: MediaMarkt.
15: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 900.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: modelki, wodarski, jeszcze więcej słońca, 9 minut i godzina 8. Specjalne ostrzeżenie, bo przecież jesteście słuchaczami RMF Max, musicie wiedzieć jako pierwsi.
1: Musicie wiedzieć, że jest nowy sposób na kradzież naszego samochodu. Aha. Złodzieje teraz wymyślili jajka.
0: Odkrywcy.
1: No. Rozbijają jajko na szybie twojego samochodu, tej przedniej, tak żebyś musiał wysiąść i umyć tą szybę ręcznie i wtedy przeważnie zostawiasz otwarte drzwi, zapalony silnik, a oni hyc do samochodu i odjeżdżają.
0: Ci złodzieje, oni niedawno kopiowali fale radiowe z naszych kluczyków, wiesz, taka technologia z walizkami i tak dalej, a teraz, żeby ukraść, to rzucają jajkami.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że nasze... Chyba jacyś nowi złodzieje pojawili się w tym fachu. To jest zmiana pokoleniowa. Uważajmy na siebie. A Hey Baby to jest świetna nowość. To jest dobra nowość. Bob Sinclair i Kesha.

0: 4 minuty i godzina 8 o pełny informacyjny flash. Będą informacje w sprawie pożaru na Mazowszu.
1: I dobre informacje dla tych, którzy poszukują aktualnie pracy.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu. Na naszej scenie niepowtarzalny

0: 29 maja, piątek.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest 8 w RMF Max, a to pora na Flash Sport i pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Walka z pożarem lasu na Mazowszu może potrwać nawet kilka dni. Jak już wiecie z naszych fleszy, ogień objął ponad 100 hektarów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu ponad 800 strażaków, dojeżdżają kolejni. Jak podkreślają eksperci, to bardzo trudny teren, który trzeba dokładnie sprawdzać, by ugasić każdy skrawek.
2: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, jest ona się, to będzie długo tam paliła.
1: Mówił Piotr Serafin z nadleśnictwa Mińsk. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a my do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem dziś poznamy najnowsze dane o wzroście ceny w Polsce. Specjaliści szacują, że zobaczymy wzrost inflacji z 3,2% do 3,7%. To jest pokłosie amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
1: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Rada Polityki Pieniężnej może powoli zacząć myśleć o podwyżce stóp procentowych niestety, a to oznacza, że raty kredytów pójdą w górę. To teraz uwaga, mamy informacje dla wszystkich poszukujących pracy. No i to jest propozycja wyjątkowa. Polskie firmy z sektora kosmicznego szukają nowych pracowników. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku ten sektor potrzebuje kilkunastu tysięcy osób. W Polsce jest teraz około 170 firm kosmicznych. Brakuje informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, no i samego kosmosu. Na start można zarobić od 6 do 25 tysięcy złotych, a doświadczeni specjaliści mogą zgarnąć znacznie więcej. No, kosmos.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś polsko-polski pojedynek na French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To walka, awans do trzeciej rundy turnieju. Początek o godzinie 12. A wczoraj w trzeciej rundzie zameldowała się Maja Chwalińska. Polka pokonała Belgijkę Alice Mertens 6-4, 6-0.
4: Pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
1: Mówiła tenisistka. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz. Walka z Francesem Tiafoe trwała prawie 5 godzin. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Wieczystej Kraków pokonali Polonię Warszawa 3-2. Decydujący mecz o awans w niedzielę z Chrobrym Głogów. Fan nasza reprezentacja jest już we Wrocławiu. Zgrupowanie rozpoczęte. Ekipa Jana Urbana w niedzielę zagra z Ukrainą.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Przed nami całkiem przyjemny dzień, bardzo słoneczny. W wielu miejscach kraju to słońce nie będzie miało specjalnej konkurencji. Jedynie na Suwalszczyźnie dziś może popadać, tam będzie ponuro. Natomiast jeśli chodzi o termometry, 20 stopni w Trójmieście, 22 zobaczymy w Warszawie, 23 stopnie to Katowice, 25 Wrocław, 26 Zielona Góra. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie powinien przeszkadzać. Ale weekend pod znakiem raczej zmiennej pogody będą i chmury, i słońce. Jutro 24-25 stopni.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
5: I właśnie dlatego o poranku najlepiej brzmi RMF Max. 5 po 8.

0: Mamy tutaj bardzo silną drużynę osób, które kochają ten numer, bo to naprawdę jest świetny numer na rozpoczęcie piątku. I love it. Icona Pop w RMF Max.
1: Tak, ja, Irek Jakubek i mój niewidzialny przyjaciel, Asia Meus.
0: Jeszcze ja, a to jest nastroje.
1: No, super. 11 minut po godzinie 8. Rewolucja dzisiaj, słuchajcie, turniej na kortach Rolanda Garrosa zamienia się w turniej Polanda Garrosa.
0: Tak, bo dzisiaj w samo południe nasze dwie dziewczyny, Iga Świątek i Magda Linet, staną po przeciwnych stronach kortu, no i będą się mierzyć na odbicia i backhandy, forehandy.
1: Ale to jest coś więcej niż pojedynek Iga kontra Magda. Tak? To jest pojedynek makaronu z truskawkami i chińskich pierożków, bo tak dziewczyny zapytano o to, co najbardziej lubią jeść. Iga powiedziała makaron z truskawkami, a Magda powiedziała,
0: chińskie pierożki.
1: Można lubić jedno i drugie.
0: Można
1: oczywiście. My tak mamy, lubimy jedno i drugie. Kto by nie wygrał dzisiaj w samo południe meczycho, kto by nie wygrał, wygrywają nasi.

0: Nowiutka Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Hity na Maxa grają cały czas, także w piątkowy poranek.
1: 22 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy dzień sąsiada, a właściwie sąsiada. Jak sobie sąsiad kupi nowy samochód, to nas bardzo cieszy.
0: Wiadomo.
1: Jak mu się zepsuje. Znaczy, w tym studiu nikogo.
0: Absolutnie.
1: Ale internet się śmieje z takich sytuacji, kiedy sąsiad sobie kupi nowy samochód i mu się zepsuje, a dzisiaj, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, to trzeba się zmienić ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód chwilę przed tym, jak mu coś padło.
0: Jesteście dzisiaj tym ostatnim dźwiękiem samochodu sąsiada. Zanim się samochód sąsiadowi zepsuł, nagrywacie to na głosóweczkę i wysyłacie na naszego maksowego Messengera. Teraz
1: 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania teraz.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
8: To wybrałabym prezent z Media Expert.
7: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
8: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
7: I wiele innych zabawek w super cenach.
9: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód sąsiada, kiedy się zepsuje, to...
2: Przekonująca jak nikt na świecie Karolina. Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. W dzień sąsiada jesteście ostatnim odgłosem, jaki wydaje samochód, który sobie sąsiad kupił i ucieszył drugiego sąsiada tym zakupem, ale niestety no, samochód się zepsuł. Tak, to Mikołaj, odgłos psującego się drona. Akurat konkretnie, ale też prawie jak samochód.
3: Swój pomysł ma też Patrycja.
2: Patrycja.
3: Ojej.
2: Mój mechanik mówi, że w takich chwilach to problemy ze smarowaniem. To był kłopot ze smarowaniem, jak nic.
3: Ula.
2: Ula. O, tu wydech, bez wątpienia wydech. Cztery wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zdobywa Kamil.
2: Co jest?
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Spokojnie, jeśli słuchasz w samochodzie, to było w głośniku, a nie w twoim aucie. Luz!

0: Hity na maksa robią weekend nawet w piątek w pracy. 18 minut przed godziną 9. Dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości, bo są kolejne dla wszystkich, którzy kochają jagody.
0: To ja.
1: Ja też. Wiosenne przymrozki, jak się okazuje, jagodom nie zaszkodziły. Będzie dobry sezon. Fajnie. W lasach jest dużo jagód.
0: Dobra, no niestety nie ma dużo w jagodziankach, ale... Można wziąć bułkę do lasu i sobie samemu zrobić.
2: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: dzieciaki do MediaMarkt.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu. Na naszej scenie niepowtarzalny raper Sentino. Jedyny koncert.

0: Night w Ostrołęce. 29 maja, piątek.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: praca w weekend to czysta formalność, dlatego ułatwiamy wam życie jak to tylko możliwe.
1: I coraz łatwiej, naprawdę coraz łatwiej wygrać u nas duże pieniądze.
0: Te widełki są super wąskie, ten korytarz prowadzący do dużych pieniędzy jest naprawdę wąski, ciasny, 14 470 za mało.
1: 14 488 za dużo.
0: No pewnie wiecie, ile jest w naszym szczęśliwym sejfie, jaka to jest ta najbardziej poszukiwana kwota w całym kraju.
1: Dlatego teraz zgłoście się do zabawy za dużo, za mało, najlepiej wysyłając hasło MAX pod 7327.
0: Zgłoście się wysyłając MAXa na 7327. Każdy taki MAX to szansa na coś pomiędzy 14 488
1: a 14 470.
0: Typujcie, grajcie, kasa do wzięcia jeszcze przed weekendem, tu w RMF Max.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Ciechanów Mława Płońsk.
1: Dziewiąta na zegarach RMF Max Mazowsze, Marek Mikulski, zaczynamy. Jak już wiecie z naszych fleszy, od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W akcji wciąż bierze udział ponad 800 strażaków. Sytuacja jest opanowana, ale działania mogą potrwać nawet kilka dni.
2: Trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
3: Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie. Są dymy, są jakieś zarzewia.
2: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu.
1: Tyle Michał Radkowski.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Korki utrudnienia zatory. Na tym przez chwilę skupimy się we fleszu po dziewiątej. Nie ma utrudnień na drogach krajowych i wojewódzkich. W miastach ciasno, bo wszyscy chcą dojechać do pracy. Aura. Mimo porannego zachmurzenia kierowcom będzie sprzyjać. W prognozach nie ma utrudnień w postaci deszczu albo innej zawieruchy, więc drogi suche, a widoczność dobra. Więcej o najświeższych prognozach pogody zaraz po fleszu. Jest rekord w Przasnyszu. Jak informowaliśmy we fleszach RMF Max, wczoraj dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 3 podjęły próbę pobicia rekordu Polski w liczbie zebranych butelek. Aby rekord stał się faktem, potrzebne było wsparcie mieszkańców, którzy licznie przybywali, by wrzucać plastikowe odpady do butelkomatu przy ulicy Orlika. W akcję zaangażował się też burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski. Wiadomo już, że dzieciakom się udało, a do butelkomatu wleciało prawie 9,5 tysiąca butelek. Trudne zadanie czeka kolejnych pretendentów do tytułu rekordzistów Polski. Ciechanowscy radni ustalili, co chcą ustalać. W RMF Max śledzimy dla Was na bieżąco sytuację w miastach regionu. Na wczorajszej sesji Ciechanowskiej Rady Miasta przyjęto nowy akt planowania przestrzennego, który 30 czerwca zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Zgodnie z intencją ustawodawcy, jego celem jest zapobieganie chaosowi w rozwoju zabudowy i zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta. A szczegóły znajdziecie na stronach miasta. W RMF Max kolejna propozycja z okazji Dnia Dziecka. Jak wiecie z fleszy, takich atrakcji w naszym regionie nie brakuje, a my dla Was sprawdzamy o poranku, gdzie jeszcze będziecie mogli bawić się z pociechami. Na piknik rodzinny zaprasza Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. O atrakcjach opowie Wam teraz Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
4: Spektakl teatralny Leniuch w Krainie Pracy, występy Studium Piosenki DES, filmy w kinie Łydynia, no i oczywiście pyszne lody, wata cukrowa, no i dmuchańce, animacje i mnóstwo fantastycznej zabawy.
1: A to wszystko oczywiście 1 czerwca, czyli już w poniedziałek. To będzie kosmiczne spotkanie z chemią. Park Nauki Torus w Ciechanowie już na Was czeka, a więcej szczegółów zdradzimy we fleszu po 11.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Od rana na niebie dużo chmur, ale nie przejmujcie się tym. Po południu ma się ładnie rozpogodzić, a nad naszymi głowami królować będzie słońce. Na waszym miejscu zdecydowanie zastanawiałbym się, które miejsce jest najlepsze na imprezkę w plenerze. Ognisko, grill czy posiadówa na plaży? Takie rzeczy dziś powinny was zajmować. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Powieje lekki, ale chłodny wiatr z północnego zachodu i powinien stanowić przyjemne ochłodzenie. A ciśnienie niestety będzie spadać.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
5: 9:04.
6: A jakbyście szukali pomysłu na jutro, to jest fajne święto jutro.
5: Jakie święto?
6: Dzień ziemniaka.
5: A, no to obowiązkowo frytki. A dzisiaj jest dzień sąsiada.
6: To i się łączy.
5: Absolutnie, tylko pod względem tego, że z sąsiadem można iść na frytki. Czego wam bardzo serdecznie życzymy. Ciao!

0: Kiedy takie nuty wjeżdżają z głośnika do roboty, to wiadomo, że musi być dobrze. I teraz pytanie, czy może być lepiej? No powiem wam, że może, bo to w końcu nasz ulubiony piątek, piątuś, piątunio. Na fajrancie na pewno będzie maks euforia, a my dowieziemy was do tego momentu. Zaczynamy najlepszy program do słuchania w pracy, czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Rafał Witkowski, Piona. No i nigdzie nie uciekajcie, bo za moment odpalam kolejne hity. Będzie Dua Lipa, będzie też Prayer in C.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: Mediamarkt.
3: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: I po reklamie.

To nie jest czas na spanie, co to nie. Mamy energię, jest Oskar Cyms i robimy sobie piątek w pracy. No co ty, w RMF Max Mazowsze. A w ten weekend będzie u nas maksymalny odjazd. W Ciechanowie odbędzie się jubileuszowa 20. już edycja z lotu motocyklowego. Przez cały weekend będzie się działo, ale najwięcej to tak naprawdę wydarzy się w sobotę. Najpierw wielka parada, a potem maksymalne pokazy kaskaderów. Słuchajcie, zleci się ponoć pół Europy do nas. Ale co to za impreza bez swojaków, więc wbijajcie tu mnie i do mnie. Na miejscu będzie można obczaić te wszystkie błyszczące cacuszka, a jak dobrze pogadacie, to może do niektórych będzie się można nawet przymierzyć. No i ostrzegam po raz kolejny, proszę mi tam ostrożnie tańczyć, bo jak przesadzicie, to po weekendzie możecie zameldować się w robocie z nowym tatuażem. RMF.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Migamy na Max obrotach przy piątku, a Jam Summit idealnie utrzymuje to tempo w RMF Max. Słuchajcie, ja nie wierzę. Ja naprawdę nie wierzę. Serio, ktoś powinien już po prostu wziąć od nas te pieniądze. Wyobraźcie sobie, że mamy ponad 14 koła w RMF Max. Wiadomo dokładnie, że 14 470 ziko to za mało, a 14 488 zł to za dużo. I teraz sprawa jest mega prosta, bo wystarczy w finale wskazać prawidłową sumę, która jest do wzięcia. I bierzesz wszystko, rozbijasz bank. No to jest najprostszy sposób na kasę w radiu ever. W takim razie dawaj do finału, bo teraz przez 10 minut każde zgłoszenie mnożę aż 299 razy. Wystarczy to ogarnąć na rmfmax.pl.
1: Reklama. Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu. Na naszej scenie niepowtarzalny

0: 29 maja, piątek.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Od rana na niebie dużo chmur, ale nie przejmujcie się tym. Po południu ma się ładnie rozpogodzić, a nad naszymi głowami królować będzie słońce. Na waszym miejscu zdecydowanie zastanawiałbym się, które miejsce jest najlepsze na imprezkę w plenerze. Ognisko, grill czy posiadówka na plaży? Takie rzeczy dziś powinny was zajmować. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Powieje lekki, ale chłodny wiatr z północnego zachodu i powinien stanowić przyjemne ochłodzenie, a ciśnienie niestety będzie spadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

przy piątku to można sobie śmignąć nawet do Japonii. A kto nam zabroni? Mamy Kyoto do pracy w RMF Max Mazowsze. A pojutrze będziemy świętować na maksa. Słuchajcie, w wielu miejscach w regionie obchodzony będzie Dzień Dziecka i w Mławie zrobią totalny odlot. Od 13 do 17 w Parku Miejskim dzieciaki dostaną i pianę, i dmuchańce, i jazdę kolejką. Do tego będą roboty z Lego, szukanie skarbów, turbo zygzaki z piłkarzami i uwaga, strefa z alkogoglami, które na maksa potrafią wykrzywić rzeczywistość, więc będzie się działo. Mało tego, na miejscu pojawią się też policjanci i będą sprawdzać odciski palców. Więc jak ktoś podbierał siostrze czy bratu drobne ze skarbonki, to będzie miał ciepło.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
3: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Marek Mikulski, minęła 10, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. To dopiero będą emocje. W samo południe pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim Wielkim Szlemie. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Obie panie zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans meczów 1-1.
1: Świątek w tej edycji turnieju dwa mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na dwa zwycięstwa pracowała dwa razy dłużej. Oczywiście faworytką jest trzecia zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście był na przykład ćwierćfinał Janowicz Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
0: Tyle Patryk Serwański.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
0: A teraz we Fleszu przed południem szybki rzut oka na to, co dzieje się na drogach w regionie. Można zaryzykować stwierdzenie, że to spokojny poranek na trasach krajowych i wojewódzkich bez utrudnień, a w miastach robi się luźniej, bo kończy się poranny szczyt komunikacyjny. Nieco ponad rok ma zająć budowa dwóch nowych budynków mieszkalnych w Sońsku. Jak dowiedziała się nasza redakcja, przy ulicy Nowej mają stanąć dwa bloki. Będą to budynki trzykondygnacyjne z podpiwniczeniem. Inwestorem jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze. Lokale mieszkalne będą przeznaczone na wynajem z możliwością późniejszego uzyskania prawa własności. Podpisano już umowę z wykonawcą. Inwestycja ma powstać w ciągu 14 miesięcy. Jak poinformował wójt gminy Sońsk, osoby zainteresowane zamieszkaniem w tym miejscu mogą się zgłaszać już od przyszłego tygodnia. A my pozostajemy w tej gminie, bo jak wiecie, z RMF Max Mazowsze ruszył tam program Becikowe na cztery łapy. Psiaka odłowionego z terenu gminy Sońsk, a który trafił do schroniska w Pawłowie, możecie adoptować i otrzymać na ten cel wsparcie finansowe. A jak przebiega proces adopcyjny? Najpierw wybieracie psiaka, potem przez kilka dni wychodzicie z nim na spacer i oswajacie go ze sobą, a potem...
3: Jeżeli dalej taka osoba jest zainteresowana, to podpisuje umowę na adopcję.
0: Tłumaczył dziś w RMF Max Grzegorz Brozdowski, zastępca dyrektora przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. To spółka miejska, która prowadzi schronisko w Pawłowie. We Fleszach RMF Max od rana sprawdzamy, jakie atrakcje czekają na nasze dzieciaki w regionie. Tym razem przenosimy się do Ciechanowa. Z okazji Dnia Dziecka Park Nauki Torus zaprasza na edukacyjne show. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę. A co się tam będzie działo? O to zapytaliśmy dziś Marzenę Lętowszczyk, kierowniczkę Ciechanowskiego Parku Nauki.
4: Pod nazwą Domowa Chemia w Kosmosie. Będziemy sprawdzać, jak środki, które wykorzystujemy na co dzień w naszym domu, pomagają człowiekowi podbijać kosmos. Sprawdzimy więc, co wspólnego ma środek do udrażniania rur z misjami księżycowymi, co sprawia, że rakiety mogą wznieść się w powietrze oraz jakie reakcje chemiczne wykorzystywane są w technologiach kosmicznych.
0: Wstęp na wydarzenie jest wolny. Początek weekendu ma być całkiem przyjemny w naszym regionie. Co prawda na niebie częściowe zachmurzenie, ale to, co będzie się przemieszczać nad naszymi głowami, to nie jakieś szare, straszące deszczem chmurzyska, a raczej białe, beztroskie obłoki. W każdym razie, według speców od Meteo, nic nie powinno nam na głowę skapnąć. Za to warunki będą idealne do świętowania weekendu w plenerze. Na termometrach dziś do 21 stopni, czyli temperatura optymalna, bo nie skwar, ale już nie zimno.
5: Mamy już po 10:00, piątek wkręca się na maksa, a to jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. Czyli byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Witajcie. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada i przypomniała mi się przy okazji fajna anegdota. Trzecia w nocy, a tu sąsiad wali do drzwi. Słuchajcie, tak się wystraszyłem, że aż mi wiertarka z ręki wypadła. Sąsiadów oczywiście pozdrawiamy i pamiętajcie, że razem można coś zmajstrować przy weekendzie. Jak tych dwóch z czeskiej animki. W RMF Max Mazowsze teraz Bledka. Daleko stąd.

0: Listom miękki to można sobie tak na luzie popijać kawusie w pracy. Szczególnie dzisiaj, przy piątku. Just the way you are w RMF Max. Słuchajcie, to już dziś. Koniec miesiąca się zbliża, więc możliwe, że dzisiaj wleci wypłata. Dlatego przy okazji dajcie może brawka dla księgowej. Należy się, pewnie, wiadomo, za te wszystkie transfery. A ja tu jeszcze proponuję szybki ekstra przelew od RMF Max. Taką max premię, słuchajcie. Bo przecież ponad 14 tysięcy brzmi dobrze, co nie? No właśnie. No to teraz weź sobie ten cały hajs, po prostu wygraj. Bez żadnych negocjacji z szefem. To jest jak najbardziej do zrobienia. Wystarczy na początek się zgłosić. Poślij tylko SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 369. Albo jeszcze prościej, kliknij temat na rmfmax.pl. Tam ogarniesz wszystkie szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

To takie Hollywood po polsku. White 2115 wjeżdża z ekipą do pracy w RMF Max Mazowsze. A w Płońsku właśnie oficjalnie odpala się sezon na podglądanie kosmitów. A przynajmniej tak to wygląda. Jutro w planetarium będzie można za free i na legalu gapić się prosto w słońce przez teleskopy. Albo bawić się w szalonego naukowca przy mikroskopie. Zresztą będą też pokazy strażackie i jakaś szama. Bo ponoć fizyka kwantowa idzie w parze z tłustą kiełbą z grilla. I to jest moim zdaniem najlepszy family vibe na weekend. Chociaż tak szczerze, to obstawiam, że po takiej akcji te wszystkie pozaziemskie cywilizacje polecą na grubasie i pewnie zgłoszą nas gdzieś do międzygalaktycznego sądu za to całe podglądanie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice.
3: Tęsknisz za kimś z ekipy?
2: Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: show na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Początek weekendu ma być całkiem przyjemny w naszym regionie. Co prawda na niebie częściowe zachmurzenie, ale to, co będzie się przemieszczać nad naszymi głowami, to nie jakieś szare, straszące deszczem chmurzyska, a raczej białe, beztroskie obłoki. W każdym razie, według speców od Meteo, nic nie powinno nam na głowę skapnąć. Za to warunki będą idealne do świętowania weekendu w plenerze. Na termometrach dziś do 21 stopni, czyli temperatura optymalna, bo nie skwar, ale już nie zimno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.

0: jesteśmy.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Takie bubble tea zawsze dobrze nam robi. A przy piątku to już w ogóle. Kłębo i Daria towarzyszą nam w pracy w RMF Max Mazowsze. A przed nami weekend w dziecięcym stylu. Dostaniemy całą masę wydarzeń związanych ze zbliżającym się Dniem Dziecka. I w Raciążu polecam na grubo, słuchajcie. Tam w niedzielę między 12 a 16 za budynkiem straży na placu będzie taki Max Reset. Z tego co wiem, będą gigantyczne dmuchańce, będą profesjonalni animatorzy i tona cukrów różnej postaci, więc dzieciaki będą mogły rozładować swoje akumulatory w kilkanaście minut. Aczkolwiek z drugiej strony na taki wypad do Raciąża warto też zarezerwować sobie jakieś 3 albo 4 godzinki, bo jednak na rozładowanie tych dziecięcych akumulatorów potrzeba momentami trochę więcej tego czasu, a już szczególnie przy Dniu Dziecka.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Minęła 11, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Ekonomiści spodziewali się wzrostu, a tu niespodzianka. Inflacja lekko spadła z 3,2% do 3,1%. Takie wyliczenia za maj podał właśnie GUS. Tymczasem eksperci szacowali wzrost nawet do 3,7%. Z czego wynika to rozminięcie się prognoz?
1: To jest efekt przymrozków. Pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu.
0: Tyle Krzysztof Berenda.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: 2,5 miliona złotych na bieżącą działalność. Takie środki mają dziś zostać przelane na konto Mławskiego Szpitala. We Fleszu wracamy do sprawy, która budzi emocje mieszkańców naszego regionu. Decyzję podjęli radni powiatowi na czwartkowej sesji, o czym informowaliśmy na antenie RMF Max Mazowsze. Przyznane wsparcie, zdaniem dyrektora lecznicy Piotra Pariaszewskiego, niewiele zmienia, bo placówka utraciła płynność finansową i nie ma na podstawowe potrzeby, takie jak leki dla pacjentów. Posłuchajcie, co nam powiedział.
3: 2,5 miliona w sytuacji, w której doskonale starosta wie, że mamy 8 milionów złotych i doskonale wie, że te 2,5 miliona złotych to nie jest nawet 1/3 faktur wymagalnych. Nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z tym zarządem. Jeżeli ten zarząd zostanie utrzymany, to ja nie będę się podpisywał i legitymizował działań, które mają prowadzić do tego, żeby ten szpital zlikwidować.
0: Komentował na gorąco Piotr Pariaszewski. Dyrektor Mławskiego Szpitala złożył też na ręce starosty 2 wnioski dotyczące likwidacji zakładu opiekuńczo-leczniczego i oddziału pediatrii. Do tej sprawy będziemy jeszcze dziś w RMF Max Mazowsze wracać. Teraz złe wieści dla mieszkańców Przasnysza. Na dniach miasta nie wystąpi Zenon Martyniuk. Jak poinformowały władze miejscowości, gwiazda Disco Polo i jego zespół Akcent z przyczyn niezależnych od organizatora nie pojawi się na zabawie zaplanowanej na 6 czerwca. Jednocześnie padła informacja, że znaleziono nową gwiazdę wieczoru, którą ma być zespół Playboys. A teraz w RMF Max kolejna propozycja z okazji Dnia Dziecka. Na piknik rodzinny zaprasza Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
4: Zbliża się najpiękniejszy dzień. Jaki to dzień? Wiecie? Oczywiście, Dzień Dziecka. I z tej okazji zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w rodzinnym pikniku pełnym atrakcji. Czeka na Was popołudnie pełne uśmiechu, radości, no i myślę, że niezapomnianych atrakcji.
0: Zapraszała Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. A za godzinę we Fleszu
5: umożliwi nam to poprawienie retencji w tej miejscowości.
0: O jaką inwestycję chodzi i w jakiej miejscowości? O tym we Fleszu po 12. Mam nadzieję, że początek weekendu macie już zaplanowany. W taki dzień warto wybrać się na przykład do szwagra na działeczkę albo na ognisko. Jest też nasza narodowa tradycja, czyli grill. To też może być przyjemne, zwłaszcza gdzieś na plaży albo w ogrodzie. Grunt to, żeby korzystać z pogody, bo dziś w miarę słonecznie, choć z częściowym zachmurzeniem. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Wrażliwi na zmianę ciśnienia będą przysypiać, bo to ma spadać.
6: Rafał Witkowski-Piona, już po 11. I to jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy. Byle do obiadu w RMF Max Mazowsze. Fajnie, że na siebie trafiliśmy. W ogóle to dzisiaj pełna kulturka. W kalendarzu Dzień Działacza Kultury. To ja jeszcze kulturalnie zaproszę. Ladies and gentlemen, męskie granie orkiestra już teraz. Dajcie głośniej. Ja się staram.

0: zawsze świetnie wjeżdża, ale przy piątku to już zagina czasoprzestrzeń na maksa. Max emocje, co nie? Dive Into Me, czyli nowy Alok w RMF Max. A propos emocji, mamy nowy fajny program, Bratnie Dusze. To takie niepoważne rozmowy o miłości. Inaczej, podchodzimy do tematu totalnie na luzie. Możecie to sprawdzić jutro przy sprzątaniu, przy tych sobotnich porządkach między 10 a 13. A jeśli macie parę chwil w pracy, to polecam również podcasty z Bratnimi Duszami na RMF On. RMF Max.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Polska Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu. Na naszej scenie niepowtarzalny raper Sentino. Jedyny koncert.

0: Ostrołęce. 29 maja, piątek.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje,
3: to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

zasadzie to jedną nogą mamy już weekend, kiedy z głośnika dociera do nas MN, co nie? Tec już za nami w RMF Max ma zawsze. A ten weekend oznacza u nas max zabawę związaną ze zbliżającym się Dniem Dziecka. W Opinogórze też zorganizują fajne party. Już w niedzielę, słuchajcie. Tam najpierw na folwarku zrobicie własne pamiątki, a potem w stajni będzie bardzo fajna akcja pod tytułem Końska Cukierenka. Mało tego, oni tam zrobią również fajną grę terenową, więc będzie można sobie nieźle pobiegać po okolicy. Jedyne, na co trzeba uważać, to te konie, żeby przez przypadek nie zjadły wam wszystkich pamiątek z tego całego challenge'u.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Tutaj nie ma dyskusji, to jest po prostu najlepsze jeje przy piątku w robocie. Bauza w RMF Max. A w ogóle, to może być ten piątek, ten dzień, w którym po prostu weźmiesz od nas kasiorę. Mamy ponad 14 tysięcy w RMF Max. A ja dostałem właśnie green light na bonusa, więc poproszę o farfary. Bo teraz, właśnie teraz, masz 10 minut, żeby wejść do gry o fajny hajs. Bardziej! Tylko uwaga, bo to jest temat dla tych, którzy chcą fajny weekend. Więc jak takiego nie chcesz, to nie pisz. Wiesz, po co zajmować miejsce innym? Przez 10 minut mnożę każde zgłoszenie aż 303 razy. Czyli wysyłasz raz, a do nas trafiają 303 twoje SMS-y z hasłem MAX, napisane na numer 7327 za skromne 3,69. Tylko jak w finale zapytamy o pieniądze, to pamiętaj, że 14470 to za mało, a 14488 to za dużo.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz

0: Czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Jak zakupy nie te.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Najlepiej zmiksowana playlista.
4: Say no more.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Mam nadzieję, że początek weekendu macie już zaplanowany. W taki dzień warto wybrać się na przykład do szwagra na działeczkę albo na ognisko. Jest też nasza narodowa tradycja, czyli grill. To też może być przyjemne, zwłaszcza gdzieś na plaży albo w ogrodzie. Grunt to, żeby korzystać z pogody, bo dziś w miarę słonecznie, choć z częściowym zachmurzeniem. Na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Wrażliwi na zmianę ciśnienia będą przysypiać, bo to ma spadać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Mazowsze.

jest właśnie to. Przy piątku po prostu można się wyluzować. Od tego nas macie. Od tego jest Somber i jego Back to Friends w RMF Max Mazowsze. A Mława to, słuchajcie, będzie dzisiaj jak Las Vegas. Naprawdę, tam będzie hazard na maksa. Na szczęście bez pieniędzy, ale emocje na pewno będą. O 17:00 zgrana Mława zaprasza do Mławskiego Domu Kultury na taki darmowy Games Room. Tam będzie ponad setka gier. I co ważne, nie musicie nawet czytać tych nudnych instrukcji, bo tam będą animatorzy, którzy wyłożą wam zasady jak kawę na ławę. No i to jest temat, bo przecież planszówki przeżywają teraz prawdziwy renesans. Czyli krótko mówiąc, w Mławie będzie dzisiaj grane na maksa. A u nas cały czas jest grane. Mamy te najfajniejsze do pracy. Teraz znówka od Gipsa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu. Na naszej

0: Fight w Ostrołęce. 29 maja, piątek.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Let's go.
4: Don't kill my vibe.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Mamy południe, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chce odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak argumentuje, Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska.
6: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To jestem oburzony.
5: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich.
3: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
5: Zaniedbany przez ostatnie lata staw wiejski w miejscowości Koziczyn w gminie Regimin przejdzie modernizację. W RMF Max na bieżąco śledzimy ważne dla Was sprawy. Na odświeżenie stawu samorząd pozyskał środki z województwa mazowieckiego. O szczegółach opowiada nam dziś Mariola Kołakowska, wójt gminy Regimin. Posłuchajcie.
7: Umożliwi nam to poprawienie retencji w tej miejscowości, a także pozwoli odwodnić okoliczne gospodarstwa rolne, ponieważ w związku z tym, że staw był zaniedbany, zarośnięty. W związku z tym zdarzało się, że było zalewanie gospodarstw. Także dbamy o tą retencję. Cieszę się bardzo, że takie programy są, że możemy z nich korzystać.
5: Prace powinny się rozpocząć już w czerwcu. Nie wymagają dużej uwagi i nie nadszarpną rodzinnego budżetu żywieniowego wymaganiami. Ciechanowski ratusz zachęca do adopcji bratka. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z miejskimi sprawami. Posłuchajcie, prawie 2000 bezpłatnych sadzonek kwiatów czeka na nowych właścicieli. Mogą ozdobić balkony i ogrody. Ratusz zaprasza mieszkańców po odbiór bratków jutro w hali targowej Bloki. Akcja rozpocznie się o 10:00 i potrwa do wyczerpania zapasów sadzonek. Urzędnicy podpowiadają, by po roślinkę zgłosić się z tekturowym pudełkiem, drewnianą skrzynką lub papierową torbą. Rośliny bezpiecznie dotrą wtedy w nich do Waszych domów. A teraz trochę o sporcie. Najlepsi szachiści w Mławie uczą się w szkole podstawowej numer 2. A wiemy to, bo zajęli pierwsze miejsce w szachowych mistrzostwach szkół podstawowych tego miasta. We Fleszu po 12 kontynuujemy nasz dzisiejszy cykl dotyczący imprez z okazji Dnia Dziecka w regionie. Swoją propozycję ma dla Was Park Nauki Torus w Ciechanowie. O szczegółach zaplanowanych na niedzielę wydarzeń opowiedziała nam Marzena Lentowszczyk, kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie.
8: Wydarzenie, jeżeli pozwoli pogoda, odbędzie się na zielonym dachu Parku Nauki Torus w niedzielę 31 maja o godzinie 14. Pokaz poprowadzi Lucjan Staszewski, który był już naszym gościem kilkukrotnie w Parku Nauki podczas Ciechanowskiego Pikniku Naukowego. Bardzo znany popularyzator i też współpracownik Centrum Nauki Kopernik.
5: Wstęp na wydarzenie jest wolny. Słoneczne i ciepłe popołudnie, czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o pogodę, to początek weekendu powinien być udany. Jeśli podobnie jest w Waszych relacjach i kontaktach z przyjaciółmi, to wolne dni będą potrójnie przyjemne. Więc śmiało piszcie dziś do nich, że trzeba się wyrwać z tej codziennej nudy i zrobić ognisko albo grilla. I nie dajcie się szybko spławić jakimś frazesem, trzeba iść i korzystać z warunków, bo dziś tylko częściowe zachmurzenie i do 21 stopni.
9: Słuchajcie, jeśli wasza dzisiejsza produktywność kręci się w okolicach 5%, to spokojnie. To całkowicie naturalne zjawisko. Poza tym do fajrantu już blisko. To jest byle do obiadu. I mamy fajne hity do pracy w RMF Max Mazowsze. Takie, które po prostu robią vibe, robią mood, robią piątek na maksa. Justin i Nicki już teraz, witajcie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Mega motyw na tego małego głoda przepiątku. Eben ze swoim Hello w RMF Max. I teraz możesz na maksa odpalić wyobraźnię, kombinując, co byś zrobił, mając ponad 14 tysięcy ekstra. To może długi weekend w hotelu, a może jakiś mały remoncik na przykład. Powiem wprost, sam zdecydujesz, jak już odgadniesz, ile kasy jest dzisiaj do wzięcia. Słuchajcie, jesteśmy już mega blisko. Wiemy, że 14 470 PLN-ów to za mało, a 14 488 zł to za dużo. Zadanie jest mega proste. Nie wyciszamy dźwięków i odbieramy wszystko jak leci, bo to nie fotowoltaika będzie dzwonić, a Dawid z pieniędzmi. No a teraz szybkie zgłoszenie za 3,69. Wystarczy tylko wysłać hasło MAX na numer 7327 albo też parę razy tapnąć na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu na naszej

0: Weekend White w Ostrołęce. 29 maja, piątek.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Spadać to my będziemy, ale dopiero jak przyjdzie ten moment hajrantu. A póki co można to zrobić wirtualnie razem z Metznerem w RMF Max Mazowsze. No a za parę dni będzie można nieźle odjechać. Słuchajcie, Koleje Mazowieckie na Dzień Dziecka robią taką akcję pod hasłem Młodzi jeżdżą za darmo. Pełen luksus, bilet zerowy do 16 roku życia. Wystarczy tylko po prostu pokazać legitkę i można wbijać do wagonu za free. Poza tym na PKP-ie mówią, że matka i ojciec też dostaną fajną promkę, jeśli robią za obstawę. Tylko pamiętajcie, że niby jedziecie taniej, ale cena i tak jest hardkorowa, bo te dzieciaki w pociągach potrafią nieźle rozrabiać. Na wszelki wypadek weźcie stopery. I powinno być okej.

0: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Ciągu kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Słoneczne i ciepłe popołudnie, czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o pogodę, to początek weekendu powinien być udany. Jeśli podobnie jest w waszych relacjach i kontaktach z przyjaciółmi, to wolne dni będą potrójnie przyjemne. Więc śmiało piszcie dziś do nich, że trzeba się wyrwać z tej codziennej nudy i zrobić ognisko albo grilla. I nie dajcie się szybko spławić jakimś frazesem, trzeba iść i korzystać z warunków, bo dziś tylko częściowe zachmurzenie i do 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hity na maksa!
3: RMF Max Mazowsze.

Mamy już maj w głośnikach Duke Dumont, więc w sumie można się poczuć jak w Miami. Ocean Drive w RMF Max ma zawsze już za nami. A ja na weekend polecam również Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, bo w ramach akcji Funduszowy Maj na koniec tygodnia ta miejscówka zamieni się w taki poligon zabawy. Naprawdę, wstęp jest za friko, a dziać się będą naprawdę fajne rzeczy, więc zapraszam. Będzie można na przykład szukać puzli w stogu siana, albo wbijać na warsztaty alchemika o XVI-wiecznej medycynie, albo nawet poczuć klimat Indiana Jonesa. Co ważne, to temat i dla małych, i dla dużych, bo przecież my dorośli też jesteśmy jak takie duże dzieci, tylko mamy trochę inne zabawki. A teraz zapraszam na zabawę do kuchni, pora na obiad, życzę smacznego i sam też uciekam. Raf Mix, do później, cześć.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltary!
5: Kto?
6: Woltary! Woltary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wyjątkowe symbole miłości. Prezenty na szczególną okazję. Piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach RMF Max Mazowsze, 13, Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach. Jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę, taka zasada wejdzie w życie od środy. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wywołuje wątpliwości także prawników.
1: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, no ale trzeba też tak naprawdę zawsze patrzeć na koniec, bo często utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
0: Przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W kalendarzu 29 maja, czyli Europejski Dzień Sąsiada. W świecie coraz bardziej wirtualnym, z relacjami bezpośrednimi bywa różnie, ale już nie jeden się przekonał, że dobry sąsiad jest na wagę złota. I właśnie o te sąsiedzkie relacje na ulicach Ciechanowa pytał dziś nasz reporter Kamil Puternicki.
3: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami, czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
4: Bardzo dobre.
5: Tak sobie, średnio.
6: Na razie dobrze. Super. Świetne kontakty.
3: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
6: Nie, broń Boże.
7: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
3: To jak pani by oceniła, określiła sąsiadów? Jacy to ludzie?
4: Sympatyczni, uprzejmi.
0: Mówili nam mieszkańcy Ciechanowa. Gorąco było na wczorajszej sesji Rady Powiatu Mławskiego. Przeżywaliście z nami we fleszach dramat szpitala w Mławie. Ostatecznie 2,5 miliona złotych na bieżącą działalność mają dziś zostać przelane na konto medycznej placówki. Przyznane wsparcie, zdaniem dyrektora lecznicy Piotra Pariaszewskiego, nie za wiele zmienia, bo placówka utraciła płynność finansową i nie ma na podstawowe potrzeby, takie jak leki. Naszej redakcji udało się o sprawie porozmawiać ze starostą mławskim Witoldem Okumskim. Posłuchajcie, co miał nam do powiedzenia.
8: Sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital. Myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta.
0: Mimo wczorajszej burzy na sesji i zarzutów stawianych przez dyrektora szpitala pod adresem starosty, zarząd powiatu otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium. Teraz coś na uspokojenie nerwów. W RMF Max Mazowsze od rana informujemy Was o tym, w jakie miejsca możecie zabrać swoje pociechy, by świętować Dzień Dziecka. Teraz posłuchajcie o propozycji z Sochacina. Jeśli udacie się tam jutro, to macie szansę przeżyć prawdziwą wyprawę na Dziki Zachód. Będziecie mogli dosiąść byka, przejechać się bryczką, czy poszukać skarbu. Polska Liga Westernu zaprasza od 10 do 14. Wstęp jest wolny, a kowbojów znajdziecie na sochacińskiej prerii, czyli przy ulicy Kościuszki 23. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max. Jak będzie wyglądał pierwszy wieczór weekendu w naszym regionie? Synoptycy są dobrej myśli. Przede wszystkim ma być ciepło, mimo że naszej gwiazdy po zmroku z nami nie będzie. To temperatura nie poleci na łeb na szyję. Na termometrach powinniśmy zobaczyć 17 stopni, czyli już lekka bluza na grzbiet, ale jeszcze nie zimowa kurtka. Niebo wieczorem lekko zachmurzone, a wiatr straci na sile, czyli w zasadzie idealne warunki na romantyczną randkę z gwiazdami.
9: Czasem się mówi bratobójczy pojedynek, no to teraz mamy siostrobójczy pojedynek. Iga Świątek prowadzi po pierwszym secie z Magdą Linet 1-0, ale cały czas zacięta walka. Będziemy trzymać w RMF Max ręce na pulsie. Rękę na pulsie. Dawid Miązek, dzień dobry, witam Was w piątek, piąteczek, piątunio. Illinium z Ellie Goulding na przywitanie. Max! Two ships in the night.

0: co mówi wasze ciało, Barry Talk, Ale Farben i René Miller w RMF Max. Moje ciało, oprócz tego, że ktoś tam wspomina, że przydałaby się wizyta u fizjoterapeuty, to jeszcze mówi każdym swoim fragmentem, że weekend się zbliża. No i słuchajcie, jak jest weekend, to wiadomo, my też nie będziemy czekać do ostatniej chwili z finałem zabawy Za dużo, za mało, tylko no już za mniej niż godzinkę chyba będziemy do was dzwonić z prostą sprawą, z prostym pytaniem. Chcesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych? No to śmiało zgaduj, ile kasy jest ukryte na naszym koncie. Dokładnie wiemy, że to jest kwota między 14 470 zł a 14 488, czyli już tak wąziutko już. No tylko strzelić i trafić. No to co, ty nie trafisz? Pewnie, że trafisz. A nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek wpada za sam strzał. I to już was powinno przekonać, żeby wejść do gry, ale jeżeli jeszcze nie przekonało, to słuchajcie, podbijam stawkę. Ostatnia dzisiaj, ostatnia w tym tygodniu, kto wie, może ostatnia w ogóle, runda bonusowa. 307 razy mnożę od teraz przez najbliższe 7 minut wasze wszystkie zgłoszenia. Tylko 7 minut. Więc hasło Max, ślij pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dołącz do gry jak najszybciej. No jak będziemy dzwonić, to koniecznie odbierz telefon, bo to mega ważne. I potem jak ktoś będzie pytał, no ale jak ty zgarnąłeś, czy zgarnęłaś te 14 koła ponad? No właśnie w ten sposób. SMS z hasłem Max pod 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: I po reklamie.

Turn the Lights Off, Just Jack Style i Jon. A słuchacie oczywiście RMF Max. Nie wiem, czy słyszeliście już, ale dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Sąsiada. No, panie sąsiedzie, sąsiad, dawaj na grilla. Albo sąsiedzie, nie można trochę ciszej? No, takie są mniej więcej nasze interakcje z sąsiadami. A jak to u was wygląda? Jak tam wasze relacje z sąsiadami? Dobrze, lepiej, a może gorzej niż źle? Słuchajcie, mam pomysł. Podzielcie się jakąś krótką historyjką z sąsiadem albo sąsiadką w roli głównej. Może pomogli w trudnej sytuacji, a może wręcz przeciwnie, macie sąsiadów z koszmarów. Kto mnie najbardziej zaskoczy tą sąsiedzką historią, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001 SMS-a, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo dajcie znać na messengerku RMF Max. Można też napisać, można coś nagrać, to już jak wolicie. Historia z sąsiadem albo sąsiadką, albo sąsiadami w roli głównej. Czekam na 3001 i na messengerku. Gadżety RMF Max też czekają. Bledka z nami i dwa dni.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To Olivia Rodrigo, Zmysłowa w RMF Max. Iga Świątek, Magdalinet cały czas walczą w tej siostrobójczej walce. No i pierwszy set był zacięty, drugi set też bardzo zacięty. 5-4 prowadzi Iga Świątek. No już prowadziła 4-1, się wydawało, że pozamiatane. Ale tu proszę, Magda się odwinęła. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymamy cały czas kciuki za obie dziewczyny, które muszą tam w upale walczyć. Czy u nas będą upały? O tym za chwilę w pogodzie, a po niej Avicii, Waiting for Love.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99, a do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
5: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brikomarché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8.

0: 9,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu. Na naszej scenie niepowtarzalny raper Sentino. Jedyny koncert.

0: 29 maja, piątek.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Jak będzie wyglądał pierwszy wieczór weekendu w naszym regionie? Synoptycy są dobrej myśli. Przede wszystkim ma być ciepło, mimo że naszej gwiazdy po zmroku z nami nie będzie. To temperatura nie poleci na łeb na szyję. Na termometrach powinniśmy zobaczyć 17 stopni, czyli już lekka bluza na grzbiet, ale jeszcze nie zimowa kurtka. Niebo wieczorem lekko zachmurzone, a wiatr straci na sile, czyli w zasadzie idealne warunki na romantyczną randkę z gwiazdami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Hity na maksa. RMF Max Mazowsze.

Ophelia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia właściwie w RMF Max. Gips za chwilę, Kukon i Jonathan, czyli świetna nowość w RMF Max. Ty masz, ale słuchajcie, a propos nowości, takie fajne premiery, my zagramy dzisiaj w kanale nadawczym, ja już słyszałem. Bibi Rexha z Davidem Guettą łączą siły w numerze Sad Girls, ten numer zagramy po 17:00. No i nowość od twórcy Graceland Earboxa, Babylon, tym razem premiera po 19:00, a o 14:00, czyli już za chwilę flash i pogoda. To jest nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
6: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: I po reklamie.

0: 14 wybiła, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego uspokaja. W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami?
1: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów kletniskowych albo przenocowały u rodziny.
2: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę?
1: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
0: Dodała Luiza Jurgiel-Żyła.
3: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
0: Błyskawicznie sprawdzamy we Fleszu po południu, co dzieje się na drogach w regionie. Coraz większy ruch w miastach, bo zaczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny, a na wojewódzkich i krajowych drogach bez większych utrudnień. Za to pogoda całkowicie sprzyja dłuższym podróżom. Warunki bardzo dobre, jest niesuche i bez problemu z widocznością. Więcej o tym, co w pogodzie, w najświeższych prognozach RMF Max zaraz po Fleszu. A my pozostajemy jeszcze na chwilę przy tematach okołodrogowych. Nie tylko kierowcy aut muszą zachować szczególną ostrożność na drodze. Jak dowiedziała się dziś nasza redakcja, niedawno w Ciechanowie doszło do groźnie wyglądającej kolizji rowerzysty z kierowcą hulajnogi. Jak ustalili policjanci, 15-letni kierujący hulajnogą chłopak nieumiejętnie próbował ominąć 45-letniego rowerzystę. To doprowadziło do zderzenia. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Obaj uczestnicy zdarzenia zostali pouczeni. Piłkarskie ostatki w trzeciej lidze, we Fleszu teraz sport. Mławianka Mława ten sezon zakończy meczem wyjazdowym w Łomży. O spotkaniu więcej wie nasz reporter Kamil Puternicki, który właśnie zasiadł koło mnie w studio. Opowiedz naszym słuchaczom, co się w tej piłce dzieje.
4: Biało-zieloni kończą rozgrywki w doskonałych nastrojach. Cel nadrzędny, czyli utrzymanie w lidze, udało się zrealizować. W Łomży Duma Zawkrza zagra bez presji, ale z ŁKS-em ma do wyrównania rachunki z przeszłości. 3 ostatnie mecze z tym rywalem Mławianka przegrała. Jest okazja do rewanżu i małego prezentu dla kibiców. Mecz w Łomży rozpocznie się jutro o godzinie 17.
0: Tyle od Kamila, a więcej sportowych newsów usłyszycie po 15 we Fleszu Sportowym. Teraz w RMF Max przenosimy się do gminy Regimin. Samorządowcy biorą się za zapuszczony staw wiejski w miejscowości Koziczyn. Na to zadanie gmina pozyskała środki z województwa mazowieckiego. O tym, kiedy ruszą prace, opowiada nam dziś Mariola Kołakowska, wójt gminy Regimin.
5: Prace ruszą prawdopodobnie w czerwcu. Postaramy się jak najszybciej zrealizować tą inwestycję. Oczywiście to będzie uzależnione od wyłonienia wykonawcy, od formalności, ale oczywiście postaramy się zakończyć inwestycję jak najszybciej, żeby wszyscy mieszkańcy mogli korzystać z okolicznego stawu.
0: Modernizacja stawu ma służyć tak zwanej małej retencji. Idzie wolność, czuć to już na ulicach naszego regionu. Przed nami pierwszy weekendowy wieczór i warto dobrze go wykorzystać. Synoptycy wieszczą nam świetne warunki do zabawy w plenerze. Przede wszystkim wiatr ma się uspokoić, a nad naszymi głowami rozegra się piękne gwiezdne show, bo nie powinno być prawie żadnego zachmurzenia. Jeśli już macie w planach ognisko albo grilla, to weźcie ze sobą jakąś lekką bluzę, bo po zmroku temperatura spadnie do 17 stopni.
6: Tenisowe emocje już co prawda za nami, brawa dla Igi i brawa dla Magdy za piękną walkę, ale za to emocje finałowe przed nami, bo w tej godzinie finał zabawy za dużo, za mało, już niedługo. A na razie emocje muzyczne, Pink Panthers i Zara Larsson, Dawid Mięzek i Wszystko Gra, zapraszam.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: 12 w RMF Max. I teraz słuchajcie, co powinieneś teraz zrobić, jeżeli zgłaszaliście się dziś do zabawy za dużo, za mało. Po pierwsze, czy telefon pod ręką jest? Jest. Czy są wszystkie kreski zasięgu? Są. Czy nie jest wyciszony? Nie jest. Dobra, no to wszystkie warunki spełnione. Jeszcze jak wam teraz będzie, nie wiem, szef, teściowa zawracać głowę, albo koleżanka akurat jej się zbierze na jakieś ploty, to nie, nie odbieramy, tylko od RMF Max odbieramy. Za plus minus 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. A za chwilę z nami będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i czas na finał, finał zabawy Za Dużo, Za Mało w RMF Max. Ja już tam sobie powtarzam, trenuję rozmowę, ale tu jak mawiali trenerzy piłkarscy kiedyś w Polsce, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić i rozdawać pieniądze. No to dzwonimy i czekamy w takim razie na połączenie z kimś z was. O, jest sygnał, bardzo dobrze. Przypominam, 14 tysięcy złotych ponad. Dokładnie wiemy już, że 14 470 zł to jest za mało, a 14 488 to jest za dużo. No to czekamy na kogoś, kto odgadnie kwotę i zabierze ją dla siebie, ale właśnie czekamy 6 sygnałów, a to był sygnał numer 5. No to teraz sygnał 6. No i żeby się udało, to teraz tak last minute powinniśmy usłyszeć jakieś halo. Ale chyba nie usłyszymy, no niestety. Szkoda, słuchajcie, bo to kolejny nieodebrany telefon, czyli kaska była tak blisko, wystarczyło przeciągnąć na tą zieloną stronę słuchaweczkę i byłoby pięknie, bo już za samo odebranie telefonu 500, a mogłoby być nawet bardzo pięknie, bo ponad 14 tysięcy złotych przecież do rozdania jest. No i cóż, skończy się na 100 w ramach nagrody pocieszenia i szansa na zgarnięcie tych ponad 14 tysięcy złotych przechodzi na poniedziałek. I możesz sobie zrobić bardzo przyjemny poniedziałek, a od razu dzięki temu bardzo, bardzo przyjemny długi weekend, który w przyszłym tygodniu przecież jest. No to co? No to wysyłaj SMS-a, co ci szkodzi? Za 3,69 tyle co nic, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych. SMS z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl i odbierz telefon w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murciks.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi

0: potrzebne do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz za kimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Idzie wolność, czuć to już na ulicach naszego regionu. Przed nami pierwszy weekendowy wieczór i warto dobrze go wykorzystać. Synoptycy wieszczą nam świetne warunki do zabawy w plenerze. Przede wszystkim wiatr ma się uspokoić, a nad naszymi głowami rozegra się piękne gwiezdne show, bo nie powinno być prawie żadnego zachmurzenia. Jeśli już macie w planach ognisko albo grilla, to weźcie ze sobą jakąś lekką bluzę, bo po zmroku temperatura spadnie do 17 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: RMF Max.
15: RMF Max Mazowsze.

0: Plan B, PZ Matejka z bałaganem, to jest RMF Max, a ja cały czas sprawdzam wasze historie z sąsiadami, które nam tutaj podrzucacie, na przykład ktoś niepodpisany SMS. Sąsiad podczas odśnieżania dachu zaczepił się o komin i nie mógł się odczepić, a że miał czerwoną kurtkę, wyglądał jak święty Mikołaj. Pomoc nadeszła szybko i go z drugim sąsiadem odczepiliśmy. Piękne. Agnieszka jest z nami, ty się pochwal swoją historię z historią z sąsiadami.
1: Rozchodziłam się z moim mężem, wtedy był jeszcze moim chłopakiem, poniosłem nas emocje. Stwierdziłam, że nie będzie jednego dzień wcześniej przygotowanego bigosu. Jak otworzyłam okno z trzeciego piętra, no to ten bigos nie wyleciał całkowicie z gara, tylko poleciał po elewacji i wszystkim sąsiadom zupełnie po oknach. No. Wtedy mi to za specjalnie nie przeszkadzało, ale jak żeśmy się pogodzili, no to trzeba było chodzić i wszystkich przepraszać teraz z czekoladą.
0: Coś pięknego. Agnieszka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, ale nie wyrzucaj już więcej bigosu przez okno, dobra?
1: Nie, już teraz mieszka na parterze w domu.
0: No to może i dobrze. Dajcie znać, jak tam u was historie z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max. RMF.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: I po reklamie.
10: Minęła 15, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie zagłosowała cała opozycja. Jakie zapisy znalazły się w ustawie?
11: Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny.
10: To był Kacper Wróblewski.
12: To jest RMF Max Mazowsze.
10: Kilka słów teraz we Fleszu po 15 o sytuacji na drogach. Te wojewódzkie i krajowe przejezdne. Gorzej się ma sprawa w centrach miast, bo właśnie mamy godzinę szczytu. Na szczęście na razie bez żadnych kolizji. W RMF Max Mazowsze pozostajemy poniekąd w tematyce dróg. 17 projektów z regionu Ciechanowskiego otrzyma wsparcie w wysokości 25 milionów złotych. To w ramach programu Mazowsze Pomaga. Jakie inwestycje będą realizowane? To sprawdził dziś nasz reporter Kamil Puternicki, który jest już ze mną w studio. Opowiedz proszę naszym słuchaczom o szczegółach tej sprawy.
13: Między innymi rozbudowa ulicy Wesołej i Radosnej w Glinojecku, czy drogi w miejscowości Januszewo na terenie gminy Naruszewo. W Gołodczyźnie zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody, a w Sochocinie wybudowane zostanie przedszkole z oddziałami żłobkowymi.
10: Tyle od Kamila, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu. W Mławie nie milkną echa wydarzeń na wczorajszej sesji Rady Powiatu. Spór wybuchł tam między dyrektorem miejskiego szpitala a starostą. Radni zdecydowali jednak przyznać szpitalowi 2,5 miliona złotych pożyczki. Dyrektor Piotr Pariaszewski twierdzi jednak, że to za mało i potrzeba przynajmniej 7 milionów.
14: 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 milionów 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia nas.
10: Dyrektor mławskiego szpitala złożył na ręce starosty wnioski dotyczące likwidacji dwóch oddziałów. Wojewoda Witold Okumski twierdzi, że całą sytuacją jest zaskoczony.
15: Zostałem zaskoczony zupełnie, nic nie było mi na ten temat wiadome, że pan dyrektor dziś na sesji złoży wniosek o likwidację dwóch oddziałów. Oddziału pediatrii i oddziału lecznictwa zamkniętego. To była inicjatywa pana dyrektora.
10: Dodaje też, że o żadnej likwidacji nie ma mowy. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Przez cały miesiąc trwa akcja Funduszowy Maj. Dzięki niej dowiedzieć się możecie, jak ważne dla rozwoju naszego regionu są środki pozyskane z Unii Europejskiej. W ramach akcji nie tylko w maju, ale także w czerwcu odwiedzić będziecie mogli Medyczną Szkołę Policjalną w Ciechanowie. 22 czerwca poznacie zaawansowane technologie kosmetyczne. A za chwilę Rafał Młynarski i Sportowy Flash.
16: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
17: Czas na flesz sportowy. Rafał Młynarski, zapraszam. Miga Świątek gra dalej we French Open. Polka pokonała Magdalinet 6-4, 6-4 i zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Paryżu. Mecz był wyrównany, ale końcówki setów należały do Igi. W niedzielę zagra o ćwierćfinał z Ukrainką Martią Kostiuk. Za nami trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed niedzielnym spotkaniem z Ukrainą. W kadrze jest nasz kapitan Robert Lewandowski, który ostatnio wspominał, że nie wie jeszcze, kiedy zakończy przygodę z reprezentacją. Kariery nie kończy też Leo Messi. Właśnie został powołany do kadry Argentyny na zbliżający się mundial.
16: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
10: Imprezowicze wszystkich miast, łączcie się, najlepiej na zabawie w plenerze. Będą ku temu warunki, bo dzisiejszy wieczór ma być przyjemny i ciepły. Z 21 stopni w dzień ostanie nam się 17, czyli wystarczy jakaś lekka bluza, by nie zmarznąć, albo partner, do którego można się przytulić. Wiatr nie powinien nam dokuczać, za to będzie na co popatrzeć, bo niebo niemal bezchmurne, czyli podziwiać będziemy mogli Drogę Mleczną. Jest tylko jedno ale, ciśnienie będzie spadać, więc zrobi się sennie.
12: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
18: Hity nam.
19: Pogoda to jedno, ale klimat nam się robi coraz bardziej weekendowy. No to w ten weekendowy klimacik jeszcze bardziej wprowadzą nas teraz Bibi Rexha i Faithless numerem New Religion. Dawid Miązek, a to jest program i wszystko gra. Zapraszam.

0: Beautiful. Tytuł kawałka taki, że od razu wiemy, co powiedzieć po posłuchaniu Beautiful. Anima i Jodzie w RMF Max. Za chwilę te piękne i nie mniej piękne historie o sąsiadach. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Podsyłajcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można głosówkę nagrać. Są gadżety RMF Max do wzięcia. Za chwilę będzie na przykład historia starszego małżeństwa z dużą werwą.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę!
8: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
14: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Na szeroką wodę zabrała Sir Oxy z Faustem, słuchacie RMF Max. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, z tej okazji zbieramy wasze historie o sąsiadach. Jak tam żyjecie z sąsiadami? Tutaj na przykład aż serduszko rośnie, proszę, pomagam dwóm sąsiadkom. Jedna po 80, druga 99 lat. No to brawa za dobre uczynki, ale są mniej przyjemne historie. Tutaj opisujecie w SMS-ach na Messengerku na przykład kłótnie z sąsiadami. I tu uwaga, chyba rekord. Od 30 lat jesteśmy pokłóceni z sąsiadem i jego matką non-stop, jakieś awantury. A propos sąsiadów, taką głosóweczkę podesłał nam Michał.
1: Miałem kiedyś sąsiadów, dosyć starsze już małżeństwo. Co drugą noc w nocy strasznie hałasowali. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, oni mieszkali na drugim, więc wszyscy pod, nad i obok słyszeli tych sąsiadów, jak się pieszczą w nocy. Ale jak ja w południe włączyłem muzykę w czasie sprzątania, to przychodził i pukał do mnie, że ja mu się nie daję wyspać.
0: No bo jak był w starszym wieku, no to tyle go kosztowało, że to musiał potem odespać przecież, nie? Ale co drugą noc, słuchajcie. I to na starość mają ludzie zdrowie. Do Michała lecą gadżety RMF Max. Wy jak chcecie, to też podeślijcie jakąś historię z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Maxa. Z nami teraz Tame Impala, Genie i Dracula.

Bauza i Magnetic. To jest RMF Max. Ja wiem, że trochę to brzmi jak żart, ale tak, dobre wiadomości dla kierowców, słuchajcie. Albo inaczej, dobra i zła wiadomość. Zła

0: jest taka, że 95 średnio 6,27, a diesel 6,50. A dobra, że to są najniższe ceny od marca, czyli od inwazji na Iran. Czyli dalej płaczemy przy tankowaniu, ale już trochę mniej. Że co? Mówicie, że cały czas za drogo? No, to trzeba było zostać posłem i mieć kilometrówki.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskakujesz.

0: Dziecka to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
0: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Imprezowicze wszystkich miast, łączcie się, najlepiej na zabawie w plenerze. Będą ku temu warunki, bo dzisiejszy wieczór ma być przyjemny i ciepły. Z 21 stopni w dzień ostanie nam się 17, czyli wystarczy jakaś lekka bluza, by nie zmarznąć, albo partner, do którego można się przytulić. Wiatr nie powinien nam dokuczać, za to będzie na co popatrzeć, bo niebo niemal bezchmurne, czyli podziwiać będziemy mogli Drogę Mleczną. Jest tylko jedno ale, ciśnienie będzie spadać, więc zrobi się sennie.

0: Graceland od Earboxa w RMF Max, a po 19 w kanale nadawczym zagramy premierowo nowy numer od Earboxa Babylon. Nie przegapcie. No i nie przegapcie wjeżdżającego na YouTube RMF Max o 20 nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, tym razem z Murcix, z uczestniczką tej pierwszej oryginalnej ekipy. Będą wspominki, ale o związkach też dużo będzie. No i najpikantniejsze fragmenty Bratnich Dusz jutro po 10 na antenie RMF Max. Zapraszam w imieniu swoim, Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Po 10.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert.

0: Minęła 16, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada. Czy mają jakieś związki z grupą, która odpowiada za ostatnie bezpodstawne wezwania?
1: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Mazowsze.
0: Dwa kółka będą rządziły w Płońsku. Przez cały czerwiec miasto bierze udział w ogólnopolskiej rywalizacji Rowerowa Stolica Polski. Jak przekonują urzędnicy, to miesiąc wspólnego kręcenia kilometrów, dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji z innymi samorządami z całej Polski. Teraz we Fleszu szybko o tym, jak dołączyć do rywalizacji. Musicie pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, wejść w zakładkę Rywalizacje, wybrać Rowerowa Stolica Polski 2026 myślnik gminy i wskazać Płońsk. Przed każdą jazdą należy uruchomić aktywność, a po zakończeniu zapisać trasę. Jak przekonują władze Płońska, każdy kilometr ma znaczenie. We Fleszu od rana informujemy Was też o ważnej inwestycji w gminie Regimin. Samorządowcy pozyskali środki z województwa na renowację zaniedbanego stawu wiejskiego w miejscowości Koziczyn. Prace mają ruszyć już w czerwcu, a o wysokości dotacji mówiła nam dziś wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.
3: No jest to dla nas ogromne wsparcie w kwocie 100 tysięcy złotych. Umożliwi nam to poprawienie retencji w tej miejscowości.
0: Modernizacja stawu ma służyć tak zwanej małej retencji. Teraz we Fleszu czas na kartkę z kalendarza. 29 maja, czyli dziś, obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada. Oto jak mieszkańcom Ciechanowa żyje się ze swoimi sąsiadami, pytał dziś Kamil Puternicki.
4: Na razie dobrze.
5: Super. Świetne kontakty.
6: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy.
5: Nie, broń Boże.
7: No lubi nieraz nosa wetchnąć.
0: Mówili nam mieszkańcy Ciechanowa. Przypominajka w RMF Max Mazowsze. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mławski Ratusz zachęcają do udziału w konkursie Mława w fotoplastikonie. Jeżeli macie w swoich zbiorach stare fotografie miasta i chcecie się nimi podzielić, to jest propozycja właśnie dla Was. Organizatorzy konkursu poszukują fotografii, które pokazują dawne wydarzenia, krajobrazy i widoki Mławy czy regionu. Najciekawsze zdjęcia zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane między innymi w ramach wystawy Mława w fotoplastikonie. Zdjęcia możecie nadsyłać do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie do 4 czerwca. Jeśli nie macie pomysłu na randkę z ukochaną lub ukochanym, a i w budżecie raczej środki niewielkie, to dziś pogoda podaje Wam pomocną dłoń. Zaproponujcie swojej drugiej połówce wieczór z prawdziwymi gwiazdami. Wystarczy, że wybierzecie jakieś intymne miejsce z dala od sztucznego światła. Waszym oczom ukażą się piękne widoki, za które nie trzeba płacić. Po zmroku na termometrach 17 stopni, więc nie zapomnijcie o czymś ciepłym, nie tylko dla siebie. A jeśli dłużej posiedzicie, to temperatura spadnie do 9 kresek.
8: 16 na zegarach, więc co przed chwilą powiedzieli sobie pod nosem, a może nawet wykrzyknęli ci, co kończą pracę o 16. Nareszcie do domu, nareszcie weekend, nareszcie na grilla, nareszcie cokolwiek. No to my też zaczynamy od nareszcie. Męskie granie, orkiestra. Dawid Miązek i Wszystko Gra. Jestem z wami do 17. Zapraszam.

Save My Love, Kygo, Quality Griffin, to jest RMF Max. Słuchajcie, pewien influencer sportowy z Argentyny zrobił taką akcję, że szukał uczestnika Mistrzostw Świata w piłce nożnej nadchodzących, który ma najmniej obserwujących na Instagramie. No i znalazł, był to Nowozelandczyk Tim Payne, który ma niespełna 5000 obserwujących. Znaczy, miał 5000 obserwujących, bo po tym jak ten influencer zachęcił do obserwowania go, to teraz ma już 1,5 miliona, czyli awansował na poziom topowych gwiazd piłki nożnej. Jeszcze się mundial nie zaczął, jeszcze żadnego meczu nie rozegrali, nawet kopnąć piłki nie zdążyli, a on już awansował. Można? Można. No, mnie na mundialu co prawda nie będzie, ale słuchajcie, jakby ktoś chciał mnie zaobserwować na Instagramie, to zapraszam, Dawid Miązek. Nie musi być tam od razu 1,5 miliona, to dajmy spokój, 1 000 000 wystarczy.

0: Kips i win, w RMF Max od razu chce się przyspieszyć przy tym kawałku, jak siedzimy za kółkiem, chociaż jak stoimy aktualnie na wylotówce z miasta, to się za bardzo nie naprzyspieszamy. Za chwilę numer z innej bajki, ale taki, który też podkręci trochę tempo, Andy Dusty, Harris, Zokaria, a za parę minut wracamy do waszych sąsiedzkich historii. Będzie między innymi o takiej sąsiadce, którą każdy chciałby mieć.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
14: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. I po reklamie.

0: Gotham od Metznera, to jest RMF Max, a my wracamy do waszych fajnych, niefajnych historii z sąsiadami. To jest fajna. Mateusz napisał, jakiś czas temu sąsiad szukał kota, okazało się, że wszedł na naprawdę wysokie drzewo i zamiast straży pożarnej trzech sąsiadów, dwie drabiny i jeden uratowany kociak. I pięknie. A tu z kolei z innej bajki trochę. Sąsiad jest zapalonym stolarzem, przeszedł na emeryturę i cały dzień, nawet w zimę, na dworze wycina piłką elektryczną konstrukcję z drewna. Ale przynajmniej mebelki za czekoladę wam ogarnie albo coś. A tutaj jeszcze Paulina i jej historia super sąsiadki. Proszę bardzo, Paulina, dajesz.
1: Tak, mamy taką sąsiadkę jak dawniej, taką, o której o godzinie 20 można zastukać po dwa jajka i szklankę cukru i zawsze wesprze. A i właśnie mieliśmy taką przygodę, że kiedyś podczas wakacji pilnowała nam mieszkania i doglądała tarasu. Aha. No i gdy pytaliśmy, czy wszystko okej, to mówiła, że tak. No a po powrocie okazało się, że nasza ratanowa sofa została wywiana przez wiaterek z szóstego piętra.
0: Wow.
1: No i tutaj nasza sąsiadka też stanęła na wysokości zadania i ją z parteru na szóste piętro z powrotem wtargała.
0: Ło, wow, co za dziewczyna. Mam nadzieję, że ją wynagrodziliście jakąś czekoladką czy czymś.
1: Oczywiście, że tak.
0: Pozazdrościć sąsiadki, jak ma na imię?
1: Dominika.
0: To pozdrawiamy, a do ciebie, Paulina, lecą gadżety RMF Max.
1: Ale

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Taneczny klasyk od Dawida Tawary. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak naprawdę jego jedyny duży hit, no ale jaki. If You Don't Know My Name, to jest RMF Max oczywiście i powoli już się z wami żegnam, bo do 17, no jeszcze trochę czasu, ale już coraz bliżej, już robię miejsce ekipie kanału nadawczego. Dzisiaj ekipa męsko-męska, Filip i Michał, Filip Kliber, Michał Siwek. Dwa słońce alfa w jednym pomieszczeniu, jak to studio to wytrzyma, a jakoś dadzą radę. Na pewno będzie fajny powrót do pracy, jak zostaniecie z nami. Kanał nadawczy już za chwilę, ja wracam do was jutro po 8 rano. Dawid Miązek, do usłyszenia, cześć, pa! Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
6: To wybrałabym prezent z Media Expert.
5: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
6: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
5: I wiele innych zabawek w super cenach.
7: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Jeśli nie macie pomysłu na randkę z ukochaną lub ukochanym, a i w budżecie raczej środki niewielkie, to dziś pogoda podaje wam pomocną dłoń. Zaproponujcie swojej drugiej połówce wieczór z prawdziwymi gwiazdami. Wystarczy, że wybierzecie jakieś intymne miejsce z dala od sztucznego światła. Waszym oczom ukażą się piękne widoki, za które nie trzeba płacić. Po zmroku na termometrach 17 stopni, więc nie zapomnijcie o czymś ciepłym, nie tylko dla siebie, a jeśli dłużej posiedzicie, to temperatura spadnie do 9 kresek.
1: Hit na maksa.
2: RMF Max Mazowsze.
3: Two ships in the night.

0: rana.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Wejdź na maksa. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Siedemnasta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Sejm przyjął projekt tzw. ustawy łańcuchowej, czyli zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu. Czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
2: To wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tzw. ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
1: O czym informował Kacper Wróblewski.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Nie ustają echa po awanturze, jaka miała miejsce na wczorajszej sesji Rady Powiatu Mławskiego. Całą sprawę na bieżąco śledzimy dla Was w RMF Max Mazowsze. Spór między starostą a dyrektorem Mławskiego Szpitala toczy się o fatalną sytuację medycznej placówki. Mimo negatywnej atmosfery, powiatowi radni zdecydowali o udzieleniu szpitalowi pożyczki na 2,5 miliona złotych. Dyrektor Piotr Pariaszewski otwarcie mówi, że to za mało, bo potrzeba przynajmniej 7 milionów. Obecnie zaczyna brakować nawet leków. Są jednak radni, którzy twierdzą, że o dramatycznej sytuacji lecznicy nie wiedzieli.
4: My jako radni ze strony zarządu Rady Powiatu nie otrzymywaliśmy takich szczegółowych informacji na temat funkcjonowania szpitala, dlatego też było potrzebne to spotkanie, to wystąpienie pana dyrektora, to wystąpienie nawet pana starosty. Szkoda, że ubolewam nad tym, że ono nie odbyło się wcześniej, gdzie można było wcześniej zareagować i nie doprowadzić do takiej sytuacji, jak była dzisiaj.
1: Komentował na gorąco radny Krzysztof Butryn. Dyrektor szpitala przekonuje, że o całej sytuacji od dawna alarmował samorządowców. Za tydzień w piątek w Urzędzie Miasta w Przasnyszu pocałujecie klamkę. Urzędnicy właśnie poinformowali, że magistrat będzie nieczynny. Tak się stanie, gdyż 5 czerwca administracja urzędu będzie odbierała dzień wolny za przypadające na 15 sierpnia święto. Warto uwzględnić tę zmianę w swoich planach. A we Fleszu po 17 kontynuujemy nasz dzisiejszy cykl o atrakcjach na Dzień Dziecka w regionie. Jeżeli jeszcze nie macie pomysłu, gdzie wybrać się ze swoją pociechą, podpowiadamy. Ciekawą propozycję ma Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Posłuchajcie.
5: Z okazji Dnia Dziecka Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza dzieci wraz z rodzicami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie na wydarzenie, które odbędzie się w ramach akcji Funduszowy Maj, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W niedzielę 31 w godzinach od 10 do 15 na dzieci czekać będzie mnóstwo atrakcji. Przygotowaliśmy dzień pełen przygód, wrażeń na świeżym powietrzu.
1: Zapraszała Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dzięki akcji Funduszowy Maj dowiedzieć się możecie, jak ważne dla rozwoju naszego regionu są środki pozyskane z Unii Europejskiej. A już za chwilę dowiecie się, czy dzisiejszego wieczora parasole i kurtki przeciwdeszczowe przydadzą się Wam w naszym regionie. To już za chwilę w najświeższej prognozie pogody, tylko w RMF Max.
3: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Mam nadzieję, że już jesteście w trakcie szykowania się na imprezę, najlepiej w plenerze. Warunki w pierwszy weekendowy wieczór będą wręcz krzyczały, by rozpalić ognisko albo grilla. Do tego, jeśli znajdziecie sobie miejsce daleko od sztucznego światła, to podziwiać będziecie mogli na niebie gwiazdy, bo chmur ma być niewiele. Wieczorem raczej nie zmarzniecie. Na termometrach 17 stopni, no chyba, że mocno zabalujecie. Wtedy potrzebny będzie ciepły ciuch, bo na dworze w nocy 9 kresek.

0: hity na maksa.
1: Drodzy Państwo, złe wieści dla weekendu. Zaczynamy go w RMF Max.
2: I przy okazji wstaliśmy. Wstaliśmy, czyli Filip Kliber,
1: Michał Siwek.
2: Dobry wieczór w weekendzie. Fajnie, że jesteś z nami. Jest z nami też Justin Bieber, Nicki Minaj. Zresztą oni się zaraz sami przedstawią, bo tacy są po prostu oni.
1: Kulturalni ludzie, to jest wspaniali, naprawdę, jedyni.
2: Fajni młodzi. O.

0: Najlepsze hity do piątku to właśnie w RMF Max i właśnie w kanale nadawczym. 10 minut po 17 Morandi nam zagrał swój numer Save Me. To jest przy okazji też ulubiony wszystkich numer magistrów obecnie albo przyszłych magistrów, bo Save Me trzeba cały czas wciskać, kiedy piszecie pracę magisterską. Zapisz mnie, no, albo zapisz jako.
1: Trzeba, jak najbardziej w PDF-ie, w doku, jak lubicie. Tak. Ale nie o tym, bo u nas premiera. Tak trzeba zaczynać weekend. Z przytupem, z dobrym bitem, który tym razem stworzył David Guetta razem z Bebe Rexą. I ten numer nazywa się Sad Girls.
0: I to jest ten numer, który jest naprawdę bardzo wakacyjny. Tam jest taka bardzo fajna gitara. Numer, który brzmi, jakbyście byli nad morzem. A wy nad tym morzem możecie być już teraz. Dzięki RMF Max właśnie. And now,
2: ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
0: Kocyk plaża, RMF Max, Bebe Rexa, David Guetta.
1: A jak? Zero potrzeb.

0: Po co to tak krzyczeć, panie Alex?
1: Przestań!
0: Alex Warren, Fever Dream w RMF Max. Piosenka będzie, nie jedna jeszcze u nas, ale ta jedna będzie szczególna, bo napiszemy ją my, ja i Filip, tylko musimy wiedzieć o czym.
1: A że jest piątek, to rzucamy taki bardzo luźny temat, tylko że wy teraz musicie nam zadanie utrudnić. Chodzi o to, żebyście nam wysłali na Messenger RMF Max swoją ostatnią wiadomość, którą właśnie wysłałeś albo wysłałaś na swoim Messengerze. No ja jestem ciekawy.
0: Wejdź teraz na Messengera i zobacz ostatnią wiadomość, którą wysłałeś, bez kontekstu. Po prostu wyślij nam tą jedną wiadomość i my każdą wiadomość, która do nas przyjdzie,
1: umieścimy. Tego nie mogę, ale mogę drugą.
0: Dobra,
1: czytałem.
0: Możemy się umówić, że to będzie ostatnia cenzuralna.
1: Dokładnie. Czytałem na przykład.
0: I my wszystkie te wiadomości umieścimy w piosence, którą tymi ręcyma napiszemy, a potem puścimy ją w radiu, więc piszcie śmiało. Messenger RMF Max. Max.
2: Reklama. Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: I po reklamie.

0: Ale jest fajny ten piątek w RMF Max. Tabletka i dwa
1: najlepszy.
0: Dni. To jest najlepszy piątek, jaki możemy wam dać. Jest 17.32 i piątek się odpali w końcu. No, słychać
1: ja
0: co
1: myślę,
0: piątek.
1: Że jego słychać, czuć w powietrzu. Piątek ma również Anthony Gordon. To jest napastnik, którego sprowadza Barcelona. On ma też piątek, bo przecież w Wielkiej Brytanii tak samo jest piątek jak u nas.
0: Tak,
1: natomiast
0: Friday.
1: Chcieliśmy właśnie o panu Antonim porozmawiać chwilę.
0: Ma dwa razy więcej obserwujących, odkąd pojawiła się plotka, że idzie do Barcelony.
1: Tak, przeglądamy jego profil, nawet pojawił się tutaj taki komentarz, że o, super, wreszcie dobry napastnik w Barcelonie.
0: I to napisała anonimowa, albo anonimowy użytkownik o nicku Gówniara z paletką 23. Nie wiem, kto to może być.
1: Pomysłu nie mam w ogóle żadnego.
0: Nie wiem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Joe pisze fajne piosenki, nie? A, tak sobie fajnie lecą w ten piąteczek, jadąc sobie w samochodzie, ale słuchajcie, ta piosenka, która zaraz powstanie, z wiadomości, jakie były ostatnimi wiadomościami na waszym Messengerze.
1: Wszystkie bursztynowe słowiki, Oscary, Grammy i inne takie, to już jest w kieszeni, to będzie piosenka złożona z ostatnich wiadomości z waszych Messengerów.
0: I ona, i ta piosenka już za chwilę w RMF Max. A nagroda to bursztynowe słoiki.
2: Reklama. W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: I po reklamie.

Mam nadzieję, że już jesteście w trakcie szykowania się na imprezę, najlepiej w plenerze. Warunki w pierwszy weekendowy wieczór będą wręcz krzyczały, by rozpalić ognisko albo grilla. Do tego, jeśli znajdziecie sobie miejsce daleko od sztucznego światła, to podziwiać będziecie mogli na niebie gwiazdy, bo chmur ma być niewiele. Wieczorem raczej nie zmarzniecie. Na termometrach 17 stopni, no chyba, że mocno zabalujecie. Wtedy potrzebny będzie ciepły ciuch, bo na dworze w nocy 9 kresek.

0: Niby Pink Panthers, niby Zara Larsson, ale Zara to wam buty pospadają, jak usłyszycie swoją wiadomość, którą wysyłaliście do nas na Messenger RMF Max. A to była ostatnia wiadomość z waszej skrzynki.
1: O tym piosenka teraz.
0: Od nas.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Kukon.
1: To jest francuski raper. Kukon to jest kuzyn Kukona właśnie, naszego polskiego rapera.
0: I fajnie, bo Kukon bardzo zaskoczył, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ja jestem bardzo zadowolony z rapera Kukon. I jeżeli chcecie więcej takich nowości i więcej takich ciekawostek, to zostańcie z RMF Max. Po 18 mamy coś też przygotowane. Kukon.
1: Tame Impala i Dracula przygotowane zaraz po 18 po drodze. Flash i prognoza pogody. Reklama.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Koncert Sentino oraz otwarcie letniej strefy w klubie Black and White w Ostrołęce. Już w ten piątek, 29 maja, najbardziej oczekiwany koncert tego sezonu. Na naszej scenie niepowtarzalny raper Sentino. Jedyny koncert.

0: ręce. 29 maja, piątek.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Nieco ponad rok ma zająć budowa dwóch nowych budynków mieszkalnych w Sońsku. Jak dowiedziała się nasza redakcja, przy ulicy Nowej mają stanąć dwa bloki. Będą to budynki trzykondygnacyjne z podpiwniczeniem. Inwestorem jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze. Lokale mieszkalne będą przeznaczone na wynajem z możliwością późniejszego uzyskania prawa własności. Podpisano już umowę z wykonawcą. Inwestycja ma powstać w ciągu 14 miesięcy. Jak poinformował wójt gminy Sońsk, osoby zainteresowane zamieszkaniem w tym miejscu mogą się zgłaszać już niedługo. Dwa kółka będą rządziły w Płońsku. Przez cały czerwiec miasto bierze udział w ogólnopolskiej rywalizacji Rowerowa Stolica Polski. Jak przekonują urzędnicy, to miesiąc wspólnego kręcenia kilometrów, dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji z innymi samorządami z całej Polski. Teraz we Fleszu szybko o tym, jak dołączyć do rywalizacji. Musicie pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, wejść w zakładkę Rywalizacja, wybrać Rowerowa Stolica Polski 2026 myślnik gminy i wskazać Płońsk. Przed każdą jazdą należy uruchomić aktywność, a po zakończeniu zapisać trasę. Jak przekonują władze Płońska, każdy kilometr ma znaczenie. A my pozostajemy jeszcze na chwilę przy tematach okołodrogowych. Nie tylko kierowcy aut muszą zachować szczególną ostrożność na drodze. Jak dowiedziała się nasza redakcja, niedawno w Ciechanowie doszło do groźnie wyglądającej kolizji rowerzysty z kierowcą hulajnogi. Jak ustaliła policja, 15-letni kierujący hulajnogą nieumiejętnie próbował ominąć 45-letniego rowerzystę. To doprowadziło do zderzenia. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Obaj uczestnicy zdarzenia zostali pouczeni. Zaniedbany przez ostatnie lata staw wiejski w miejscowości Koziczyn w gminie Regimin przejdzie modernizację. W RMF Max na bieżąco śledzimy ważne dla Was sprawy. Na odświeżenie stawu samorząd pozyskał środki z województwa mazowieckiego. O szczegółach opowiadała nam Mariola Kołakowska, wójt gminy Regimin.
1: Umożliwi nam to poprawienie retencji w tej miejscowości, a także pozwoli odwodnić okoliczne gospodarstwa rolne.
0: Prace powinny się rozpocząć już w czerwcu. A teraz trochę o sporcie. Najlepsi szachiści w Mławie uczą się w szkole podstawowej numer 2. A wiemy to, bo zajęli pierwsze miejsce w szachowych mistrzostwach szkół podstawowych tego miasta. Przypominajka! Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mławski Ratusz zachęcają do udziału w konkursie Mława w fotoplastikonie. Jeżeli macie w swoich zbiorach stare fotografie miasta i chcecie się nimi podzielić, to jest propozycja właśnie dla Was. Organizatorzy konkursu poszukują fotografii, które pokazują dawne wydarzenia i uroczystości, życie codzienne mieszkańców, pracę, rzemiosło i działalność artystyczną oraz krajobrazy i widoki Mławy czy regionu. Najciekawsze zdjęcia zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane między innymi w ramach wystawy Mława w fotoplastikonie. Zdjęcia możecie nadsyłać do Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie do 4 czerwca.

0: Niestety po piątku nie czeka nas wykwit pięknej pogody. Sobota i niedziela to będą raczej dni, w których deszczowe chmury zawalczą o władzę nad niebem. Jeszcze w sobotę to nie powinno się udać, ale słońca będziemy mieli jak na lekarstwo. Na szczęście temperatura nie będzie niska, nawet do 22 stopni. Trochę inaczej w niedzielę, wtedy już deszcz może osiągnąć swój cel, więc zwłaszcza po południu lepiej mieć przy sobie parasolkę. Na szczęście też będzie ciepło, bo do 20 kresek.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Hity na maksa. Kocham Lubczę także aż czasem muszę o niej na programie powiedzieć. Lubcza to jest piękne miasto, w którym wielu słuchaczy RMF Max mieszka. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Całą Lubczę pozdrawiamy i okolice.
2: To jest miasto, o którym nigdy nie zapomnimy, w którym nasze serca spoczęły już na zawsze. Jest 18.04, pozdrawiamy Lubcze, ale nie tylko Lubcze, również inne miejsca w Polsce, ale rozwiniemy ten temat za momencik, dobra? No,
3: także zostańcie i czujcie się pozdrowieni wszyscy ci, którzy są w samochodach, w radiowozach i w innych miejscach, gdzie się słucha radia.
2: I gdzie się...
3: Coś z Lubczą kojarzy na przykład.
2: No właśnie.
3: Filip Kliber.
2: Michał Siwek.
3: 4 po 18.

0: 10 minut po godzinie 18. Czy my już dzisiaj mówiliśmy, że kochamy wszystkich słuchaczy RMF Max, Michał?
1: Tak, ale najbardziej kochamy tych z Lubczy.
0: O, z Lubczy to oczywiście. Cały czas pozdrawiamy Lubczę, nasza ukochana Lubcza. Tak jest. Wiemy, że w Lubczy się bardzo dużo dzieje, ale wiemy też, że się dzieje. Bo w Lubczy to się wiadomo. Tam się i na rowerze jeździ, i tam się zwiedza. Ale pytanie brzmi, co się robi w twojej miejscowości? Bo na przykład w mojej miejscowości, w Tomaszowie Mazowieckim, byli kręceni cztery pancerni i pies. No, takie historyczne wydarzenie. Wiedziałeś o tym?
1: Nie miałam o tym pojęcia.
0: No właśnie. A co takiego historycznego wydarzyło się w twojej miejscowości, to teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. No ja jestem ciekawy, co?
1: No ja też jestem ciekawy. I absolutnie, tak jak mówiliśmy, nie tylko mieszkańcy Lubczy są tutaj mile widziani.
0: Każdy.
1: Wiemy, że istnieją również inne miasta w Polsce. Tomaszów. Po prostu są gorsze. RMF Max.
0: RMF Max. Do Lubczy nie macie podjazdu.
1: California Love, White 2115 w RMF Max. Jest to 18.11.
0: Ciekawostka z Kalifornii. Aha. Tam White nagrał numer. A co się wydarzyło w twojej miejscowości? Nagraj nam głosówkę na Messenger.

0: I właśnie o tym tytule piosenka za nami. Olivia Rodrigo i kawałek Drop Dead na 21 minut po godzinie 18, a my zapraszamy was w Polskę.
1: W Polskę idziemy, drodzy państwo, i szukamy ciekawych informacji. Informacji interesujących, frapujących. Tak dobrze mówię?
0: Pięknie mówisz, ale mnie zbiłeś z pantałyku, mówiąc właśnie słowo frapujące.
1: Co się wydarzyło w waszych miejscowościach?
2: U nas w miejscowości był na przykład marszałek Piłsudski.
1: No.
2: Przyjechał tytuł ochrzcić Krześniaka.
0: A wiadomo, czym przyjechał, tak?
1: Czym przyjechał?
0: No, przyjechał na kasztance.
1: A, no więc... tak, na grilla, czyli na kaszance.
0: Czyli był marszałek, był Krześniak i była kasztanka też. Dobra, co mamy jeszcze?
2: W mojej miejscowości rodzinnej, Starnobrzegu, była kopana kiedyś siarka. Największa kopalnia siarki w Polsce. Podobno jak tą siarkę kopali, to w mieście śmierdziało siarczystym bąksztalem.
0: Ciekawe, czym jest siarczysty bąksztal, bo to jest coś, co nas frapuje.
1: Ale ja się wreszcie dowiedziałem, skąd się wzięło, że jest siarczysty.
0: I właśnie, to się wzięło z Starnobrzega.
1: Co się wydarzyło u was? Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę.
0: No czekamy. Czekamy na głosówki o każdym zapachu. Przysięgamy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: 18:32, a nas ciągnie cały czas w Polskę, żeby się dowiedzieć, co tam u was słychać, co tam ważnego się wydarzyło, bo nie oszukujmy się, w Polsce dzieje się bardzo dużo i wiedzą też o tym słuchacze RMF Max.
2: I to jest właśnie miejsce, w którym tych rzeczy się dowiadujecie. Co się dzieje tak naprawdę w Polsce? RMF Max, jedyne miejsce, które powie wam prawdę.
3: A w mojej miejscowości palono ostatnie czarownice. Do ruchu.
1: No, i sprawdziliśmy i rzeczywiście tak było, tak. Przyznajemy rację.
2: Jeżeli się zastanawialiście, jak to jest, że czarownice nie istnieją, no to właśnie tutaj jakby już wiadomo.
1: Podziękujcie do ruchowi.
2: No właśnie.
1: A potem... Ale w ogóle ciekawe, że na przykład to było w majówkę, nie? I stąd się potem wzięło święto grillowania w majówkę, nie? Że
2: jedziesz w niebezpiecznym kierunku.
1: No dobra, to zostawmy.
4: To z mojej rodzinnej wioski kiedyś uciekł pyk, który... Przebiegł ponad 8 km lasami. Sprawa była dosyć głośna ze względu na to, że w pewnej telewizji również było to nagłośnione, a rolnik, któremu byk uciekł, nawet nie chciał o tym rozmawiać.
2: Ja też bym nie chciał rozmawiać, jakby uciekł mi byk.
1: Ale wspominają do tej pory w tej miejscowości o tym byku.
2: Mimo że

0: RMF Max. Z wami pamiętamy o kolebce polskości, o najpiękniejszym z polskich miast, o Lubczy. I stąd powstało pytanie, co się u was w miejscowości takiego wydarzyło, że później wszyscy o tym pamiętają.
1: No i Wera do nas napisała na Messenger RMF Max. U nas w miejscowości Kije koń wszedł na piętro i straż musiała przyjechać go wyciągnąć. Jaka w ogóle straż? Końska? Straż musiała go wyciągnąć. No i w ogóle ludzie się pewnie zastanawiają, jak to jest, że koń wszedł na piętro.
0: Aha.
1: A nas zaczęło zastanawiać, dlaczego koń nie wszedł wyżej.
0: No i nawet znaleźliśmy na to odpowiedź.
1: Tak, bo on myślał, że to jest koniec.

0: obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: I po reklamie.

Niestety po piątku nie czeka nas wykwit pięknej pogody. Sobota i niedziela to będą raczej dni, w których deszczowe chmury zawalczą o władzę nad niebem. Jeszcze w sobotę to nie powinno się udać, ale słońca będziemy mieli jak na lekarstwo. Na szczęście temperatura nie będzie niska, nawet do 22 stopni. Trochę inaczej w niedzielę. Wtedy już deszcz może osiągnąć swój cel, więc zwłaszcza po południu lepiej mieć przy sobie parasolkę. Na szczęście też będzie ciepło, bo do 20 kresek.

0: hity, które krążą jak satelita, czyli September i Satellite na 11 minut przed godziną 19.
1: Świnoujście. Miejsce niezwykłe, drodzy państwo. Tam dzieje w ten się. Weekend będzie się działo. Urodziny miasta, pociąg stylizowany na lata 70, ale przede wszystkim, co mnie zainspirowało, koncert drugiej Maryli.
0: Drugiej?
1: Czyli energetycznego sobowtóra Maryli Rodowicz.
0: Matko jedyna, jak się Maryla dowie, to będzie mogła dwa sylwestry obskoczyć.
1: W jednym roku.

0: drodzy państwo, ale to zasuwa. To jest John Summit z numerem All The Time w RMF Max.
1: Aż mi oczy wychodzą z orbit. Ale też mi oczy wychodzą z orbit, jak sobie przeglądam te wszystkie zdjęcia teraz pod Tatrami, bo tam natura pokazuje swoje piękno. Piękne, kwieciste, piękne, kwietne dywany pojawiły się właśnie pod Tatrami.
0: Tak,
1: no, mega instagramowo.
0: Pięknie,
1: no.
0: Korzystajcie póki darmo, póki jeszcze biały miś się tam nie pojawił.
1: Hej!
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zapraszam. W Mławie nie milkną echa wydarzeń na czwartkowej sesji Rady Powiatu. Spór wybuchł tam między dyrektorem miejskiego szpitala a starostą. Radni zdecydowali jednak przyznać szpitalowi 2,5 miliona złotych pożyczki. Dyrektor Piotr Pariaszewski twierdzi jednak, że to za mało i potrzeba przynajmniej 7 milionów.
2: 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 milionów 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia.
1: No. Dyrektor mławskiego szpitala złożył na ręce starosty wnioski dotyczące likwidacji dwóch oddziałów. Wojewoda Witold Okumski twierdzi, że całą sytuacją jest zaskoczony.
3: Zostałem zaskoczony zupełnie, nic nie było mi na ten temat wiadome, że pan dyrektor dziś na sesji złoży wniosek o likwidację dwóch oddziałów. Oddziału pediatrii i oddziału lecznictwa zamkniętego. To była inicjatywa pana dyrektora.
1: Dodaje też, że o żadnej likwidacji oddziałów i szpitala mowy nie ma. Ciechanowscy radni ustalili, co chcą ustalać. W RMF Max śledzimy dla was na bieżąco sytuację w miastach regionu. Na ostatniej sesji Ciechanowskiej Rady Miasta przyjęto nowy akt planowania przestrzennego, który 30 czerwca zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Zgodnie z intencją ustawodawcy, jego celem jest zapobieganie chaosowi w rozwoju zabudowy i zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta. A szczegóły znajdziecie na stronach Ciechanowskiego Urzędu Miasta. Jest rekord w Przasnyszu. Jak informowaliśmy we fleszach RMF Max, w czwartek dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 3 podjęły próbę pobicia rekordu Polski w liczbie zebranych butelek. Aby rekord stał się faktem, potrzebne było wsparcie mieszkańców, którzy licznie przybywali, by wrzucać plastikowe odpady do butelkomatu przy ulicy Orlika. W akcję zaangażował się również burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski. Wiadomo już, że dzieciakom się udało, a do butelkomatu wleciało prawie 9,5 tysiąca butelek. Trudne zadanie czeka kolejnych pretendentów do tytułu rekordzistów Polski. A teraz niestety złe wieści dla mieszkańców tego miasta. Na dniach Przasnysza nie wystąpi Zenon Martyniuk. Jak poinformowały władze miejscowości, gwiazda Disco Polo i jego zespół Akcent z przyczyn niezależnych od organizatorów nie pojawią się na zabawie zaplanowanej na 6 czerwca. Jednocześnie padła informacja, że znaleziono nową gwiazdę wieczoru, którą ma być zespół Playboys. W RMF Max kolejna propozycja z okazji Dnia Dziecka. Jak wiecie z fleszy, takich atrakcji w naszym regionie nie brakuje, a my dla was sprawdzamy, gdzie jeszcze będziecie mogli bawić się z pociechami. Na piknik rodzinny zaprasza Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. O atrakcjach opowie wam teraz Edyta Bojkowska-Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
4: Spektakl teatralny Leniuch w krainie pracy, występy Studium Piosenki Des, filmy w kinie Łydynia. No i oczywiście pyszne lody, wata cukrowa, no i dmuchańce, animacje i mnóstwo fantastycznej zabawy.
1: A to wszystko oczywiście 1 czerwca, czyli w poniedziałek.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Weekend raczej bez pogody na plażowanie, niebo ma być zasnute chmurami, które będą straszyły nas deszczem. Ostatecznie jednak w sobotę nic na głowę nie powinno nam skapnąć, co nie zmienia faktu, że ze słońcem, jeśli się zobaczymy, to raczej na krótko. To jednak nie będzie miało przełożenia na temperaturę, mimo sporego zachmurzenia jutro do 22 stopni. W niedzielę chłodniej, 20 i tu już deszcz może trochę pokropić, zwłaszcza po południu, więc parasole mogą się przydać.
5: Dobry wieczór! Jest już po godzinie 19:00. Niektórzy już mają umyte rączki, na pewno już niektórzy mają umyte zęby, bo szykują się do spania. A ważne rzeczy jutro o 19:00 będą.
6: Opowiemy o tym za momencik. Jutro jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń roku, a dziś jedno z najważniejszych radiowych wydarzeń. Dziś. Filip Kliber, Michał Siwek i kanał nadawczy w RMF Max.

0: Sobel. Sobel w RMF Max, Sobel na wieczór, Sobel na piątek. Sobel po prostu jest całkiem niezły, ale są też numery, które wyszły dopiero dzisiaj i dopiero aspirują do bycia super, a Yearbooks i Babylon to na pewno taki numer jest.
1: To jest, drodzy państwo, klasyczny letniaczek. Ja tutaj sobie czytam, że Yearbooks jest bardzo zafascynowany muzyką lat 20. i generalnie atmosferą tamtego okresu.
0: No.
1: Co słychać w tych numerach? Jest tam bardzo charakterystyczny klimat i chyba to właśnie wyróżnia jego piosenki. Coś jest takiego, że słyszysz i od razu rozpoznajesz ten klimat, ten styl. To jest właśnie Yearbooks.
0: I przy okazji też możecie sprawdzić teledysk, jak już nie będziecie w samochodzie, bo teledysk jest nakręcony w takim fajnym lustrze drogowym i jest dokładnie tylko jest Yearbooks na tym teledysku, który się odbija w tym lustrze i super, fajnie się to kręci wszystko dookoła.
1: To mnie akurat nie zachęciłeś. Ja bym tylko słuchał na przykład dźwięku.
0: Nie, ale możesz słuchać też dźwięku jednocześnie oglądając.
1: Ale ja nie chcę oglądać, ja chcę tylko dźwięku słuchać.
0: Możesz łączyć uszy i oczy.
1: To teraz możecie tylko słuchać, na przykład w radiu Yearbooks i Babylon. To jest właśnie ten świeży letniaczek. To jest premiera w RMF Max. Dajcie koniecznie głośniej. And now, ladies and gentlemen...

0: i dobry wieczór mówimy wszystkim, którzy już szykują się do jutrzejszego wielkiego wydarzenia. Finał Ligi Mistrzów, to już jutro, nie zapomnijcie.
1: Nie uwierzycie, ale to nie jest jedyne święto piłkarskie w ten weekend, ponieważ jeszcze są baraże o wejście do Ekstraklasy,
0: Filip,
1: ale...
0: to nikogo nie interesuje.
1: Ale skupiając się na meczu finałowym, który już jutro. Jutro o godzinie 18 będzie mecz rozgrywany, no i fani kiwi piłkarscy mówią, ale jak to, halo, jak to o 18, tak wcześnie?
0: Tak, PSG z Arsenalem się mierzy, zazwyczaj te finały były o 21, a tym razem godzina 18. UEFA tłumaczy to tym, żeby całe rodziny mogły sobie ten mecz obejrzeć, a dzieciaki mogły obejrzeć go do końca bez konieczności zarywania nocy.
1: A nam się wydaje, że jednak prawda jest inna, bo niektórych nawet już o godzinie 19, kiedy teoretycznie zaczyna się druga połowa, to i zaczyna się u niektórych nawet trzecia albo i czwarta połowa.

0: Lato idzie. Można to poznać oczywiście po takich letnich bęgerkach, które się pojawiają coraz gęściej w radiach, ale też po tym, że po prostu jest gorąco człowiekowi jakoś jakąś taką ulgę potrzebuje, coś by potrzebował chłodnego się napić, schłodzić się jakoś. Są na to nowe sposoby na świecie, drodzy państwo.
1: Nazywa się to pekińskie bikini.
0: I teraz uwaga, to polega na tym, że mężczyźni, bo to jest dla mężczyzn to pekińskie bikini, biorą po prostu swój t-shirt i sobie go tak podwijają, że jakby widać im brzuch wtedy.
1: Ale nie zapomnijmy też, że do tego jeszcze trzeba dodać jeden element. Jeszcze trzeba dodać japonki.
0: Tak, to jest wtedy full stylizacja.
1: Plus skarpetki, żeby było po polsku.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber, Michał Siwek, Filip Kliber, Matko Bosko, kogo nie ma w kanale dodawczym? Są absolutnie wszyscy.
1: To jest mocna ekipa, my absolutnie widzieliśmy się właśnie z Nicki Minaj i Justinem Bieberem dokładnie zero razy, ale wspólnie tworzymy niezwykłą ekipę, która przywozi wam, dostarcza weekend właśnie
0: i
1: dzisiaj.
0: I przy okazji jeszcze dostarczamy wam najważniejsze informacje pogodowe, bo była też ekipa synoptyków, speców od pogody, jak chcecie ich nazwać.
1: Taka ekipa to jest, że
0: my po prostu niezłą ekipę tutaj zmontowaliśmy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: I po reklamie.

0: Allein.
1: Weekend raczej bez pogody na plażowanie, niebo ma być zasnute chmurami, które będą straszyły nas deszczem. Ostatecznie jednak w sobotę nic na głowę nie powinno nam skapnąć, co nie zmienia faktu, że ze słońcem, jeśli się zobaczymy, to raczej na krótko. To jednak nie będzie miało przełożenia na temperaturę, mimo sporego zachmurzenia, jutro do 22 stopni. W niedzielę chłodniej, 20 i tu już deszcz może trochę pokropić, zwłaszcza po południu, więc parasole mogą się przydać.

te nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jezu, jak pięknie.
1: No pięknie.
0: Pięknie, bo to beautiful.
2: Beautiful weekend się zapowiada, beautiful weekend się szykuje, a my jako beautiful się żegnamy, no bo już więcej tak. Piękna antena nie wytrzyma.
1: Chcielibyśmy wam w ogóle na ten weekend życzyć, żebyście się niczym nie struli na przykład. Bo najgorzej to jak się człowiek struje właśnie gdzieś w piątek wieczorem.
2: Uważajcie na pomidory.
1: Najgorsze są pomidory.
2: Skórki z pomidora. To tego unikamy w piątek i w sobotę wieczorem.
1: Michał Siwek.
2: Filip Kliber.
1: Do
2: jak
1: usłyszenia.
2: Skórka usiądzie, to koniec. To nie ma weekendu.
3: Weekend wystartował, więc czas na zabawę, a my wiemy, gdzie można naprawdę fajnie spędzić czas. W RMF Max Mazowsze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmik, Witkowski, cześć. Na początek zaproszenie jeszcze na dzisiejszy wieczór, bo weekend można otworzyć w tanecznym stylu. Wystarczy wizyta w ciechanowskim Bosko, gdzie dzisiaj czekać na was będzie impreza pod hasłem Puls Miasta. Muzę ogarnie DJ Domas. Jutro Bosko zaprasza na Glow Up Party. To będzie impreza z dedykacją dla pań, ale całe party będzie nie tylko dla pań. Panowie też mogą wpaść. Muzę ogarnie tutaj DJ Adys. Poza tym pamiętajcie, że ten weekend to również 20. edycja ciechanowskich otwartych spotkań motocyklowych. Do niedzieli na Błoniach Zamkowych możecie sprawdzić największy zlot motocyklowy w regionie, przyciągający pasjonatów z całej Polski i Europy. Głównymi atrakcjami zlotu będą widowiskowe pokazy ewolucji Freestyle Family, a także występy grup tanecznych i konkursy. Uczestnicy mogą też bawić się przy nocnych, rockowych i metalowych brzmieniach, które zapewniają zespoły takie jak Pull the Wire, Leash Eye, a także Faust. I to na razie tyle ode mnie. Cześć!

0: jeszcze do obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: No w końcu możemy otwierać piątkowy wieczór, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. RMF Max jest z wami, Przemek Grabowski za starami, a zaczynamy nasz weekend już od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj najważniejsze numery i dzisiaj bardzo ciekawe, także klubowe premiery, a zestawienie przy piątku otwiera Metzner.

0: premiera, wraca niemiecki DJ Robbie Schulz, śpiewa Barbs, Better Times, szybko wpada w ucho, może dlatego, że przypomina trochę, ja mam takie wrażenie, przypomina trochę hit Your When Love Takes Over Davida Guetty sprzed lat wielu. No to przypomnimy sobie ten kawałek jeszcze dzisiaj wieczorem, to na pewno. Głosujcie na nowe numery pod rmfwax.pl. Jeśli chodzi o piątkowe klubowe nowości, to jeszcze w tej godzinie będzie Cascade z Ameryki, czeka Martin Garrix plus Ed Sheeran, a na dziewiątym wciąż trzyma się bardzo dobrze Alex Warren i jego Fever Dream. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I może rzeczywiście przyjdzie taki czas, kiedy Martin Garrix zaśpiewa na liście Hopbence. Tutaj Martin produkuje, Ed Sheeran na mikrofonie, Repeat It. Mamy nowości tego tygodnia, chłopaki startują na miejscu 8. Chyba tylko. Halo, halo, gdzie są panie Garrixa i Eda? Zbieramy się na rmfmax.pl. Teraz numer, który zapowiada już lato. Piękne, słoneczne i na maksa świetne afrohausy Topic i Becky G, która śpiewa właśnie w tym kawałku. Sorry, papi.

0: dzisiaj wieczorem będzie jeszcze trochę takich polskich rapowych świeżynek. Win od Gipsa, to siódemka na liście Hop Benz, a teraz zagadka, jak myślicie, o kim mowa? Będzie jej nowość, piosenkarka, która zaczęła tworzyć własne utwory już jak miała 8 lat. No można tutaj wymienić wiele dziewczyn. Kto wiedział, że chodzi o Gracie Abrams, premierowo w numerze Hit The Wall, już za kilka minut na liście Hop Benz.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Jedziemy?
16: Dziś ja prowadzę.
17: Prosto, w prawo.
16: Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Nasz

Jak wam się podobało? Kogo zauroczyła Gracie Abrams w nowości Hit the Wall? To nasza piątkowa premiera w RMF Max. Jej wielką także fanką jest Taylor Swift. Gracie od dziecka była fanką Taylor Swift, a później otwierała jej koncerty, tak się stało. No i teraz Taylor śledzi Gracie. Nowe przyjaciółki czekają na wasze głosy. Gracie Abrams, Hit the Wall, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, od razu słychać, że jest piąteczek. Tutaj brazylijski duet braci Dub Dogs, ich wersja How Does It Feel? 5 numer

Era w RMF Max, DJ Cascade, Stany Zjednoczone, produkował z Deadmausem, kiedyś robił także trensy, zresztą czasami grywa również trensowo. Beat Again, komu się wkręciło, głosuje w piątek wieczorowo rmfmax.pl, przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nasze roztańczone, rozśpiewane modelki. Lubię cię jak lato.

gdy Stefanie zawsze musi zjeść hamburgera z frytkami, żeby była tłusta impreza. To nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego klubowa opowieść w numerze Playback. Czekam wasze głosy na rmfmax.pl. W piątek na miejscu trzecim modelki Lubię Cię Jak Lato. Dwójka należała do DJ-a Illenium, który wrócił tak wysoko do zestawienia z Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love. Ale kto otwiera weekend na samym szczycie? Najwięcej waszych głosów na hop zdobywa ponownie Tame Impala. Robi dla siebie, ale także tak po cichu dla wielu innych gwiazd. Produkował także dla Lady Gagi na przykład. Tame Impala w remiksie Jenny rządzi ponownie na szczycie w numerze Dracula. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Dracula, Take Me Pala ponownie na szczycie na liście Hot Bands. Zostacie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Będzie Loco Loco. Pojawi się David Guetta. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Weekend wystartował, więc czas na zabawę, a my wiemy, gdzie można naprawdę fajnie spędzić czas. W RMF Max Mazowsze zaczynamy imprezowy rozkład jazdy. Rafał Refmik, Witkowski, cześć. Na początek zaproszenie jeszcze na dzisiejszy wieczór, bo weekend można otworzyć w tanecznym stylu. Wystarczy wizyta w ciechanowskim Bosko, gdzie dzisiaj czekać na Was będzie impreza pod hasłem Puls Miasta. Muzę ogarnie DJ Domas. Jutro Bosko zaprasza na Glow Up Party. To będzie impreza z dedykacją dla pań, ale całe party będzie nie tylko dla pań. Panowie też mogą wpaść. Muzę ogarnie tutaj DJ Adys. Poza tym pamiętajcie, że ten weekend to również 20. edycja ciechanowskich otwartych spotkań motocyklowych. Do niedzieli na Błoniach Zamkowych możecie sprawdzić największy zlot motocyklowy w regionie, przyciągający pasjonatów z całej Polski i Europy. Głównymi atrakcjami zlotu będą widowiskowe pokazy ewolucji Freestyle Family, a także występy grup tanecznych i konkursy. Uczestnicy mogą też bawić się przy nocnych rockowych i metalowych brzmieniach, które zapewniają zespoły takie jak Pull the Wire, Leash Eye, a także Faust. I to na razie tyle ode mnie. Cześć!
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: specjalne 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.

Ontigo, fajnie, że jesteście z nami, graba z wami, Gordo, po 21 i Przemek Grobowski, witajcie piątkowo, wieczorowo, weekendowo, mam tutaj wasze ulubione kawałki, nowości, ale będą też klasyki, teraz jaka nuta, słuchajcie, początek rewolucji EDM tak naprawdę, 2009 rok, David Guetta pokazuje numer z Kelly Rowland z Destiny's Child, When Love Takes Over i wtedy tańczył do właśnie tego bitu cały świat, 2009 rok.

Jack Jones zapowiedział, że wróci na imprezy na Ibizie. Wrócił tutaj w Rebuff Max w piątek wieczorem jego Brief. Teraz odkrywamy nowości, które Calvin Harris będzie grał też na pewno na swoich imprezach na Ibizie i ma nadzieję, że pobije rekordy frekwencji. To bardzo możliwe. Calvin Harris i wokalistka, z którą chcą robić się wszyscy, czyli Jazzy. Tak nas buja Calvin Harris przed wakacjami. Satisfy, nowość w RMF Max.

0: Galaxy, Antes Techubiera Corosino, to Karol G w drodze na Bifor, może w drodze na piątkowego Kepsa. No raz w tygodniu to można sobie pozwolić, człowiek czekał cały tydzień, w końcu się doczekał. W drodze na Kepsa także za chwilę w głośniku nasza nowość ostatnich dni, Pink Panthers i Zara Larsson, one pewnie też czasami sobie pozwolą na fryteczki. Czeka Stateside.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

Taki beat, premiera tego tygodnia w RMF Max. Kas Bałagany i Oscar 8-3. Multisport, wersja taka grzeczna, taka wiecie, no taka czysta, taka clean. Kto chce, Kasia, sorry za wyrażenie, w liście kompensy. Kas czeka na wasze głosy. Kas Bałagany, myślę, że chyba tylko hop, rmfmax.pl. Alok też walczy o jedynkę tego weekendu, jego Dive Into Me teraz w RMF Max.

Andy Dust, Polska, niedawno na szczycie listy Hot Bands, a teraz numer na urodziny dla naszego kolejnego jubilata, kolejna osiemnastka w tym tygodniu. Magda pozdrawia Tomka. Tomek, sukcesów w dorosłym życiu, szczęścia w miłości, dużo uśmiechu, dużo radości, no i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Są też pozdrówki od kumpli. Podobno jutro przy sobocie będzie impreza na maksa, a teraz Tomaszek dla ciebie na 18 urodziny w piątek wieczorem w RMF Max, Eben i jego Halo.

0: Ja tak zrobiłem, słuchajcie, na pierwszą nogę, na drugą nogę, jak w tym numerze, jak namawiał White. Potęczyłem sobie oczywiście bez skojarzeń. Tak, na jednej nodze, na drugiej nodze. Tak badają trzeźwość w Stanach Zjednoczonych. No, na przykład Justin Timberlake ostatnio nie przeszedł takiego testu. Nie dał rady potańczyć na jednej nodze. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Justin Bieber, wiem, że czekacie. Jest piątek, jest Justin Bieber z Nicki Minaj oczywiście. Beauty and the Beat, mega beat. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
12: I po reklamie.

Gipsku, Koni i Jonatan, Ty masz, tak nas bujają w piątek wieczorem. Czas leci szybko, ale to chyba dopiero po 22. Graba z wami za chwilę House'owa nuta z Holandii, Duet Another, Słoneczne Talk to You, ale teraz, jeśli pozwolicie, wrócimy tak trochę do imprezowej przeszłości listy Hobbence. Kto pamięta, pierwszy wielki hit In w RMF Max. To był właśnie ten kawałek, czyli Hot.

0: Jego muzyka to progressive house, ale także trensy. No słychać tutaj takie trensowe akcenty, można było odpłynąć, a o tej porze takie nuty brzmią jeszcze bardziej fantastycznie. To Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Teraz jeszcze jedna nowość, którą polecam wam na weekend w RMF Max. Świeży bit z listy Hot Bands MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa polecają się w numerze Girl Next Door. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

She Doesn't Mind. Kto pamięta jeszcze ten hicior? Sean Paul wieczorowo. No to teraz coś bardzo świeżego. Dawid Podsiadło przy piątku, jego sezon. Tak, mamy sezon na nowaliki. Pojawiły się już polskie czereśnie, są już jakiś czas polskie truskawki. Słuchajcie, jest aktualizacja. Byłem dzisiaj w warzywniaku. U mnie były już takie dobre polskie truskaweczki za 23. Staniało. Niedługo rzeczywiście będzie chyba ten makaron z truskawkami. Dawid Podsiadło pewnie też by sobie taki zjadł.

To Ed Sheeran w RMF Max. Tak już przedwakacyjnie, a macie plany na wakacje? Gdziekolwiek będziecie, zapraszamy na nasze imprezy, czyli na naszą trasę Lato Lomaxa w tym sezonie na scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, ale także Majka Jeżowska, a nawet Maryla Rodowicz, no i Grubson, Cemsu, Zalia, Mortalcio. Gdzie będziemy niedługo? Już wam mówię. W Malborku. Kto tam będzie, dowiecie się jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie przy piątku Ale Farben z Berlina i jego bity Body Talk.

0: Ciarki, słuchając nowej wersji Faithless Insomnia, New Religion, śpiewa Bibi Rexha. No to teraz jeszcze jeden klubowy klasyk, ale odświeżony przez Boba Sinclara, który odświeża własną produkcję. To jest beat, który polecam wam na weekend i na wakacje. Bob Sinclar, mistrz house'ów, ale kiedyś jego pierwszą, największą miłością, zresztą do dzisiaj uwielbia, jest przecież hip-hop. Ma setki, jak nie tysiące hip-hopowych winyli. Bob Sinclar i Kajsa, nasza nowość I Can't Wait.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w RMF Max. Poczuj dobry beat. Jazzy i Spritz w numerze Candlelight i nie kończymy dobrego grania dzisiaj wieczorem. Wróci tutaj Tame Impala, który zdobył dzisiaj szczyty listy Hot Bands, no i będzie rozpęcona nowość. John Zamit i Chase Smokers robią hałas w numerze All The Time.
1: Max. Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.

Też robią nam piątek all the time. John Summit już niedługo w Polsce. Ciekawe, czy też będzie bez koszulki. Przemek Grybowski, witajcie po 23. W koszulce oczywiście, żeby nie było, jest grzecznie. Teraz kolejny imprezowy, klubowy klasyk. Kiedyś na liście Hot Bands. Niejednokrotnie na miejscu pierwszym. Przypomnimy sobie taneczną petardę, którą kiedyś pokazał DJ Ian Carey. Tak to leciało. Red Light.

raper, który remiksował też przecież Tiesto swego czasu, a sam DJ Tiesto wchodzi teraz w nowe biznesy, już nie tylko bluzy, ale także buty sportowe. Trampacze, słuchajcie, buty sportowe naprawdę od Tiesto można mieć. No nie są to tanie rzeczy. Marshmello na razie nie ma swoich butów, ale ma nowy kawałek, który polecam wam piątkowo. Marshmello i Thomas Rhett teraz w RMF Max. Where we go?

Piątek wieczorem The Colors, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato Lomaxa. Słuchajcie, tym razem przystanek w Malborku i na naszej scenie 13 czerwca Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zmiesza największe hiciory, które znacie i lubicie i do których tańczycie. Zapraszamy. Gdzie będziemy jeszcze w tym wakacyjnym sezonie? Sprawdzicie na rmfmax.pl.

tygodniami na liście Hobbs, a teraz Calvin Harris, który przypomina, że już niedługo wakacje, za dokładnie 27 dni, a bez weekendów to do wakacji jeszcze tylko 19 dni. Podobno najlepsze wakacje są zawsze na spontanie, a ostatnio coraz bardziej popularne są takie wakacje, takie w czasy jednodniowe, nawet u siebie w domu. Po prostu przez całą dobę nic nie robisz. Robisz tylko to, na co masz ochotę. Czego wam życzę? Calvin Harris o wakacjach teraz.

0: fajny kawałek w jeszcze fajniejszym remiksie Milky Just The Way You Are. Zrobił to David Guetta, który w tej wersji wmiksował jeszcze house'owy klasyk, French house'owy klasyk Stardust, czyli Music Sounds Better With You. To stąd ta melodia. Właśnie wiem, że może komuś się przypomniało, jak to możliwe, że piątek nam tak szybko zleciał. No jak lecą dobre bity, to zawsze czas leci za szybko. Ale słyszymy się jutro. Zapraszam na listę Hot Bands. Podsumowanie tygodnia. Wielka 30. Sobota, godzina 17. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

szukać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.